0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

wielkie słowa, które z kłamstw wybudowałaś, na tym co jest najpiękniejsze.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Halo, halo, mobile. Ruszamy w naszą jesienną, słoneczną podróż. Dziś w programie automaty wypierają manuale. I nie tylko w Niemczech. Gwałtowny spadek cen paliw. Arek Włodarski. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: O tym już chyba wszyscy wiedzą. Prezydent podpisał to, o co prosił premier i mamy obniżony VAT i akcyzę na paliwa. W związku z tym od soboty 3 października do poniedziałku 5 października maksymalne ceny benzyny będą mogły wynosić 6,73 za litr, a oleju napędowego 7,88 za litr. No, to duża ulga. Taki gwałtowny spadek cen paliw mamy także w Niemczech.
0: Aktualności.
1: Niedawno niemiecki Bundestag zatwierdził obniżkę podatków od benzyny i oleju napędowego. Od początku października do końca grudnia ceny paliw mają spaść o około 17,20 centów za litr. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków u naszych zachodnich sąsiadów. Jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie, informuje BusinessInsider.com. Przed wprowadzeniem obniżki w wielu miejscach w Niemczech ropa kosztowała w przeliczeniu ponad 11 zł za litr, a benzyna ponad 10 zł. Za litr. Teraz automaty wypierają manuale.
0: Ciekawostki.
1: Historia automatycznych skrzyń biegów nierozerwalnie związana jest z Ameryką Północną. To właśnie tam już w 1904 roku zastosowano pierwszą przekładnię tego typu. Obecnie za oceanem automaty są wyposażeniem większości aut osobowych. Rynek automatycznych skrzyń biegów rozszerza się szybko na całym świecie, także w Europie. Rosnąca popularność automatów w samochodach kompaktowych i mniejszych wynika przede wszystkim z ich dynamicznego rozwoju. Producenci stale udoskonalają konstrukcję skrzyń, poprawiając ich szybkość działania, płynność oraz efektywność. Najważniejszym argumentem przemawiającym za automatem jest łatwość obsługi, a co za tym idzie większy komfort prowadzenia, szczególnie podczas jazdy w mieście.
0: Autoradio.
1: Miejski ruch to ciągłe zmiany prędkości, zatrzymywanie się, powolne przemieszczanie w korkach, przyspieszanie, hamowanie i ponowne ruszanie. W samochodzie z automatyczną skrzynią kierowca nie musi przy tym wykonywać dodatkowych czynności związanych ze zmianą biegów. Wystarczy odpowiednio operować pedałem gazu i hamulca, a przekładnia sama dobiera właściwe przełożenie oraz moment zmiany biegów. Na trasie również docenimy jej płynną pracę i możliwość pokonywania kolejnych kilometrów bez konieczności ciągłego ręcznego dobierania przełożeń. Można przypuszczać, że z czasem manualne skrzynie biegów popularnych w samochodach staną się rozwiązaniem coraz bardziej niszowym. Na razie ich największym konkurentem pozostaje jednak cena. W zależności od modelu dopłata do automatycznej przekładni może wynosić od około 4-5 tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu nabywców taka różnica nadal może mieć istotne znaczenie przy wyborze samochodu. Dziękuję, teraz to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: macho, to robić dziś śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami. Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
3: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
2: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: A wy dawno powinny spać. Jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
6: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
2: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
7: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
2: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45. Plan jest jeden.
8: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumunii. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Pierwszy październikowy weekend za nami. Chyba nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby kolejne wyglądały tak samo. Po słonecznym weekendzie słonecznie zapowiada się poniedziałek, choć na początku dnia miejscami gęste mgły. Trzeba na to wziąć poprawkę. 5 października, Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: 6.15, Muzyczne Radio, 5 października. 5 października, 64 lata temu ukazał się pierwszy singiel grupy The Beatles, Love Me Do. A w 1986, a więc równe 40 lat temu, wyemitowano premierowe wydanie magazynu kryminalnego 997. Jeszcze dwie daty.
1: Kalendarium regionu.
0: Rok 1513, 5 października, ponad 5 wieków temu, kat miejski w Legnicy ściął mieczem rycerza rabusia czarnego Piotra z Olszanicy. Był on burgrabią na zamku Gryf koło Gryfowa. Obok napadów i rabunków okolicznych miast Gryfowa, Mirska i Lubomierza, napadł na klasztor w Lubomierzu, rabując go. A 5 października roku 1901, a więc 125 lat temu, wmurowano kamień węgielny pod budowę zapory wodnej na Kwisie w Leśnej.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

jesieni, na początek października. To jeszcze z kolei wspomnienie lata, stygnącego lata według Kuby i Kuby. 6.23, poniedziałek, 5 października z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio.
4: Z najnowszej płyty wydanej kilka tygodni temu, z płyty Wszystko, czego chciałem, Mrozu. Z utworem Naturalny High.

0: Z wydaniem nowej płyty, także trasa koncertowa, odpowiedni moment tour z Wrocławiem między innymi na tej trasie. Jest 6:30.
1: Pogoda.
0: Bardzo wyrównana temperatura w tej chwili na Dolnym Śląsku, średnio 7 stopni, popołudnie z temperaturą od 19 do 21 stopni, a więc cały czas komfortowo, ciepło, słabiutki wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, północno-zachodnich, ciśnienie wynoszące 1026 hektopaskali ma zacząć spadać. W pierwszej części dnia prognozowane są lokalne gęste mgły, później znów zrobi się bardzo ładnie, słonecznie, jakość powietrza dzisiaj dobra i umiarkowana. Na Śnieżce aktualnie 6 stopni i prawie bezwiecznie, wiatr wiejący z prędkością 2-3 metrów na sekundę.
2: Hey yo, this is Madison Morse and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
3: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Po reklamie.

Jak ktoś czeka na horoskop, to jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze kilka minut, teraz na zegarach 6:46.

0: Horoskop na cały dzień.
1: Barany rozpoczną tydzień z energią, która pomoże im ruszyć z odkładanym pomysłem. Po południu także szansa na miłe spotkanie. Byki mogą liczyć na spokojną rozmowę, dzięki której łatwiej ustalą najbliższe plany. W sprawach sercowych więcej czułości, drobnych gestów i uwagi poświęconej wspólnym potrzebom. Bliźnięta otrzymają wiadomość, która podsunie im ciekawy sposób na przełamanie rutyny. Poza obowiązkami dobry moment na odnowienie znajomości. Raki znajdą wsparcie u bliskich, jeśli otwarcie powiedzą o swoich potrzebach. Wieczorem przede wszystkim domowe ciepło, ulubione przyjemności i odpoczynek. Lwy będą miały okazję zabłysnąć, ale najwięcej zyskają dzięki współpracy. W relacjach szansa na porozumienie, szczególnie po odłożeniu ambicji i wzajemnych pretensji na bok. Panny uporządkują zaległości, poczują ulgę po zamknięciu drobnej, męczącej sprawy. Na zakończenie dnia chwila dla siebie. Wagi mogą spodziewać się miłego gestu od osoby, z którą ostatnio rzadziej rozmawiały. Po południu sprzyjająca atmosfera do szczerych wyznań. Skorpiony dostrzegą szczegół, który pozwoli im uniknąć niepotrzebnego zamieszania. Wśród znajomych możliwa niespodzianka. Strzelce nabiorą ochoty na zmiany, a pierwszy krok okaże się prostszy niż zakładały. Wieczorem czas na małą przyjemność, najlepiej poza domem. I z dala od codziennej rutyny. Koziorożce będą musiały ustalić priorytety, aby cudze prośby nie wypełniły im całego dnia. Po pracy potrzebna chwila wytchnienia. Wodniki zaskoczą otoczenie pomysłem, który usprawni wspólne działanie. W drugiej części dnia okazja do wymiany doświadczeń i spotkania z inspirującymi ludźmi, a ryby odzyskają dobry nastrój dzięki chwili ciszy i rozmowie z życzliwą osobą. W sercu więcej nadziei, a wieczorem przestrzeń na marzenia i ulubione twórcze zajęcia. Co do osób urodzonych 5 października, to są towarzyskie, łatwo się zaprzyjaźniają, należą do osób uczuciowych, bardzo często usposobionych romantycznie, a przy tym są wrażliwe, wyrozumiałe, rozsądne i wykazują się niezawodną intuicją, dzięki której doskonale orientują się w ludzkich charakterach. Nierzadko są zamknięte w sobie, szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, perła, a sprzyjający znak zodiaku to ryby. Imieniny obchodzą dzisiaj Apolinary, oszczędny, wrażliwy i ambitny, Igor, energiczny, drobiazgowy i uczuciowy, Rajmund, kulturalny, subtelny i opiekuńczy. Z najlepszymi życzeniami od Muzycznego Radia w Światowym Dniu Nauczyciela. No, my czekamy na nasz Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela popularny obchodzony w Polsce, no, za niewiele ponad tydzień. Mamy dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o ponad 5 godzin, o 5 godzin i 10 minut. Muzyczne Radio to poniedziałek, 5 dzień października.

0: Poniedziałek 6.55, przed wiadomościami o 7.00 jeszcze dwa polskie żeńskie głosy w jednej piosence. Jeden należy do Sarsy, a druga artystka to...
1: Cześć, tu Pełna Roma, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Róże kwić!

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
2: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę, i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
2: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
7: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
2: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę euro. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
8: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
2: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisujące 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Haczanowa 7-6, 6-2.
10: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
9: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata w WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty, Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego Dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11 miejsce w rajdzie, ale trzecie w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
1: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd w Sardynii w fantastycznej atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże trzecim miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
9: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. Trzecie miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Halo, halo, mobile. Ruszamy w naszą jesienną, słoneczną podróż. Dziś w programie automaty wypierają manuale. I nie tylko w Niemczech. Gwałtowny spadek cen paliw. Arek Włodarski. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: O tym już chyba wszyscy wiedzą. Prezydent podpisał to, o co prosił premier, i mamy obniżony VAT i akcyzę na paliwa. W związku z tym od soboty 3 października do poniedziałku 5 października maksymalne ceny benzyny będą mogły wynosić 6,73 za litr, a oleju napędowego 7,88 za litr. No, to duża ulga. Taki gwałtowny spadek cen paliw mamy także w Niemczech.
0: Aktualności.
1: Niedawno niemiecki Bundestag zatwierdził obniżkę podatków od benzyny i oleju napędowego. Od początku października do końca grudnia ceny paliw mają spaść o około 17,20 centów za litr. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków u naszych zachodnich sąsiadów. Jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie, informuje BusinessInsider.com. Przed wprowadzeniem obniżki w wielu miejscach w Niemczech ropa kosztowała w przeliczeniu ponad 11 zł za litr, a benzyna ponad 10 zł. Za litr. Teraz automaty wypierają manuale.
0: Ciekawostki.
1: Historia automatycznych skrzyń biegów nierozerwalnie związana jest z Ameryką Północną. To właśnie tam już w 1904 roku zastosowano pierwszą przekładnię tego typu. Obecnie za oceanem automaty są wyposażeniem większości aut osobowych. Rynek automatycznych skrzyń biegów rozszerza się szybko na całym świecie, także w Europie. Rosnąca popularność automatów w samochodach kompaktowych i mniejszych wynika przede wszystkim z ich dynamicznego rozwoju. Producenci stale udoskonalają konstrukcję skrzyń, poprawiając ich szybkość działania, płynność oraz efektywność. Najważniejszym argumentem przemawiającym za automatem jest łatwość obsługi, a co za tym idzie, większy komfort prowadzenia, szczególnie podczas jazdy w mieście.
0: Autoradio.
1: Miejski ruch to ciągłe zmiany prędkości, zatrzymywanie się, powolne przemieszczanie w korkach, przyspieszanie, hamowanie i ponowne ruszanie. W samochodzie z automatyczną skrzynią kierowca nie musi przy tym wykonywać dodatkowych czynności związanych ze zmianą biegów. Wystarczy odpowiednio operować pedałem gazu i hamulca. Przekładnia sama dobiera właściwe przełożenie oraz moment zmiany biegów. Na trasie również docenimy jej płynną pracę i możliwość pokonywania kolejnych kilometrów bez konieczności ciągłego ręcznego dobierania przełożeń. Można przypuszczać, że z czasem manualne skrzynie biegów w popularnych samochodach staną się rozwiązaniem coraz bardziej niszowym. Na razie ich największym konkurentem pozostaje jednak cena. W zależności od modelu dopłata do automatycznej przekładni może wynosić od około 4-5 tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu nabywców taka różnica nadal może mieć istotne znaczenie przy wyborze samochodu. Dziękuję, teraz to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: 7:22, poniedziałkowy poranek.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: A dzisiaj 5 października urodziny obchodzi kilka ważnych albumów. Na początek słów kilka o albumie i rocznicy nieco innej, bowiem 5 października roku 1974 płyta Mike'a Oldfielda Tubular Bells, czyli dzwony rurowe, zawierająca rozbudowany instrumentalny utwór nagrany przez samego wówczas 20-letniego Oldfielda, dotarła do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. A przecież Oldfield próbował wcześniej opublikować ten album w wielu znanych wytwórniach muzycznych i wszystkie konsekwentnie odmawiały, argumentując przede wszystkim tym, że nikt nie będzie chciał tego słuchać.

zatytułowanego Speak and Spell. Pierwszy i ostatni zresztą album, na którym pojawił się Vince Clarke jako członek grupy, którą opuścił kilka dni po nagraniu, po wydaniu tego albumu. Z płyty Speak and Spell, I Just Can't Get Enough, w 45. rocznicę wydania albumu.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Rozpieszcza nas aura na początku października. Jeszcze kilka pogodnych dni przed nami, ciepłych jednocześnie dni, tak jak ten wczorajszy czy dzisiejszy, kiedy to temperatura ma dochodzić do 20-21 stopni. Aktualnie na dolnośląskich termometrach średnio 7-8 stopni. Dziś będzie wiał nadal słaby wiatr z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Ciśnienie zaczyna spadać, aktualnie wynosi 1026 hektopaskali. Uwaga na mgły o poranku.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
7: A kiedy już mgły opadną, zapowiada się kolejny słoneczny, piękny dzień, tak jak piękny był wschód słońca na Śnieżce w górach powyżej tych mgieł. Na najwyższym szczycie Sudetów aktualnie 6 stopni i bezwiecznie. Czas na raport regionalny, Jacek Rogulski.
9: Dzień dobry. Na początek tragiczny pożar przy ulicy Poderewskiego w Chojnowie w powiecie legnickim. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w godzinach nocnych w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku. W wyniku pożaru zginął starszy mężczyzna. Konieczna była ewakuacja 26 lokatorów kamienicy. Na miejscu działania gaśnicze prowadziły zastępy straży pożarnej z powiatu legnickiego. Przyczyny pojawienia się ognia zbada teraz policja pod nadzorem prokuratora.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Kolejny etap prac przy remoncie węzłów na autostradzie A4. Po oddaniu do ruchu wyremontowanych łącznic północnych wykonawca rozpocznie pracę na łącznicach południowych w kierunku Wrocławia, co będzie wiązało się także z czasowymi zmianami w organizacji ruchu, mówi Magda Szumiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
11: Wchodzimy w kolejny etap remontu łącznic na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Po zakończeniu prac na jezdni północnej, czyli tej biegnącej w stronę Zgorzelca, rozpoczynamy remont łącznic południowych, czyli tych zlokalizowanych na jezdni w kierunku Wrocławia. Wieczorem 5 października zamknięta będzie łącznica na węźle Budziszów, a od godzin wieczornych 8 października na węźle Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
9: Legnica chce się pozbyć okazałej czterokondygnacyjnej narożnej kamienicy przy ulicy Libana 12. Budynek jest położony tuż przy dworcu kolejowym i powstającym multimodalnym centrum komunikacyjnym.
0: To tam od ponad pół wieku funkcjonuje biuro turystyczne Piast Turist. To tam walczyło o przetrwanie część legnickiej prasy. To między innymi. Chociaż w centrum Legnicy kamienica jakoś tak zawsze była z boku. I to mimo tego, że o jej ściany wręcz ocierała się krajowa 94. Cel pozbycia jest dość oczywisty. Zapobieżenie degradacji i przywrócenie blasku obiektowi, tyle że nie ma na to kasy. W umowie będą zawarte zobowiązania gwarantujące, że nieruchomość wróci do gminy, jeśli nabywca nie rozpocznie prac w określonym terminie. Kilka szczegółów o budynku. Czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej prawie 976 m2, cena wywoławcza 1 200 000. Przetarg 23 listopada. Dotychczasowi najemcy lokali i ich umowy z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia mają być respektowani przez kogoś, kto obiekt kupi. Sugerowane jest także przystąpienie przez nich do przetargu i wykupienie przez nich kamienicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: 18 młodych mieszkańców Bolesławca otrzymało nagrody prezydenta miasta za wyjątkowe osiągnięcia w nauce i konkursach. W Bolesławcu odbyła się gala Pan Prezydent Zaprasza, podczas której podsumowano tegoroczną edycję Złotej Setki Bolesławieckich Talentów Talent Roku 2026.
12: Wyróżnieni zostali najzdolniejsi absolwenci szkół podstawowych oraz uczniowie odnoszący sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, tematycznych i sportowych. Tegoroczna gala przebiegła pod hasłem Sukces jest w każdym z nas, mówi Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
13: Na początku roku dokonujemy takiego swoistego podsumowania roku szkolnego ubiegłego, wynajdując talenty i perły, osoby, które zapracowały sobie na to, żeby wystąpić na scenie, otrzymać nagrodę. Część z nich to są nagrody finansowe. Chodzi tutaj zarówno o uczniów z najwyższymi wynikami nauczania, absolwentów szkół, jak i laureatów różnego rodzaju konkursów, olimpiad.
12: 18 laureatów nagrody prezydenta Bolesławca otrzymało pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz nagrody finansowe w wysokości 1000 zł. Aby je otrzymać, trzeba było m.in. uzyskać średnią ocen co najmniej 5,3, wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Liczyły się także sukcesy w konkursach i zawodach. Podczas uroczystości certyfikaty Talent Roku 2026 odebrali również uczniowie wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. W sumie uhonorowano dziesiątki młodych bolesławian. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: A to gratulujemy laureatom i zapraszamy na kolejny raport o 8.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
1: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: 7.43, poniedziałkowy poranek, 5 października. Artur Rojek ze swojej ostatniej płyty. Piosenka zatytułowana W objęciach.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. 6,85 zł, tyle średnio płacić mamy w tym tygodniu za litr najpopularniejszej benzyny. Analitycy rynku paliwowego przedstawili swoje prognozy po tym, jak rząd przywrócił niższy VAT na paliwa. W piątek wieczorem cena 95 spadła dzięki temu o złotego i 39 groszy. W kolejnych dniach stawki będą się zmieniać zgodnie z obwieszczeniami Ministerstwa Energii. Biuro Reflex prognozuje, że benzyna będzie drożeć, ale olej napędowy jeszcze stanieje do 7,85 zł. Dziurę w budżecie wynikającą z niższych stawek podatku rząd pokryje wyższą daniną płaconą przez koncerny paliwowe. Według ekonomistów pieniędzy wystarczy na 2,5 miesiąca. Ponad 58% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla ludzkości. Z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że 1/4 ankietowanych nie widzi powodu do obaw. Ponad 16% respondentów nie ma zdania. Co ciekawe, najbardziej boją się osoby, które z AI stykają się najczęściej i wiedzą o niej najwięcej, czyli Polacy między 25 a 34 rokiem życia. Jednocześnie należymy do narodów, które z nowych technologii korzystają bardzo chętnie. Według Microsoftu pod względem skali wdrożeń w firmach jesteśmy w światowej czołówce. Obawy związane są głównie z możliwością nieautoryzowanych działań agentów AI oraz ze zwolnieniami. A skoro mowa o sondażach, CBOS zapytał Polaków, jak czujemy się w miejscu pracy. 58% z nas aktualną sytuację w swoim zakładzie ocenia pozytywnie. Co prawda 2/3 nie spodziewa się w ciągu najbliższego roku zmian na lepsze, ale tylko 11% jest zdania, że warunki pracy się pogorszą. Ankieterzy zapytali też Polaków, czy obawiają się utraty zatrudnienia. 3/4 respondentów stwierdziła, że nie boi się takiego scenariusza. 1/5, że liczy się z takim zagrożeniem. Według CBOS lokalny rynek pracy najgorzej oceniają mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Najlepiej respondenci żyjący w miastach liczących od 100 do 0,5 miliona mieszkańców.
0: Pora dla inwestora.
1: Poprzedni tydzień na warszawskiej giełdzie zakończył się spadkami. Nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,44% i ma 4084 punkty. Dolnośląskie spółki spisały się jednak najlepiej w stawce. KGHM zyskał 4,4%, a Modivo 2,7%. Na rynku walutowym złoty słabnie. Euro w internetowych kantorach kosztuje już średnio 4,40 zł. Dolar 3,94 zł, szwajcarski frank 4,75 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł. 20 groszy, a za 100 czeskich koron 18 zł. 5 groszy. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Poranek z muzycznym radiem.
2: Płacimy przebojowo. Love is a strange thing. Just

0: Madonna i Martin Garrix Bizarre. Jest 7.53.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Przy poniedziałku trochę więcej czasu może zająć opuszczenie Dolnego Śląska, opuszczenie Polski, jadąc A4, przekraczając granicę w Jędrzychowicach. Tam mogą tworzyć się poranne, szczególnie zatory. Na S8 przypominamy, między Magnicami a Kobierzycami trwają prace drogowe. Podobnie zresztą na S3, na przykład w rejonie Głogowa, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. Na A8 między węzłami Psiepole i Wrocław Północ prowadzone są prace przy uszkodzonej delatacji i obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. I tu zdaje się na ten moment największe utrudnienia, najdłuższe korki i zatory. Zatory także na S5 na jezdni w kierunku południowym, w kierunku Wrocławia. Jeżeli wiecie coś więcej, jeżeli chcielibyście się podzielić informacjami z dróg, to przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Polecamy się. Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Halo, halo. Tu Justyna Steczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i życzę miłego dnia.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
4: Czas na wiadomości.
6: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Werdycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
7: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
6: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
8: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
9: Jak ostatnio tankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
10: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
8: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
11: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
8: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
6: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł. 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł. 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
12: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
6: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
13: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. No na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no, robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
5: Polacy spodziewają się dziś trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
14: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
5: Mecz Polski z Bośnią o 20:45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Pres znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Najwięcej punktów dla ekipy z Torunia, 11, wywalczył mistrz świata Robert Lambert. Brąz w sobotę zapewnił sobie Motor Lublin, pokonując Unię Leszno. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ-tem Poznań 49-41. Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Giri ponad 2 minuty oglądało finiszowy sprint, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 59 sekund. Ruszyła koszykarska ekstraklasa. Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon od zwycięstwa, ale po trudnym meczu w Słupsku Legia Warszawa wygrała z Czarnymi 79-76. Drugi zespół ze stolicy przesadnie się na inaugurację nie zmęczył. Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 102-63.
15: I jeszcze informacja dosłownie sprzed chwili. Iga Świątek wywalczyła w Pekinie udział w czwartej rundzie. Wygrała z Doną Vekic wynik 4-6, 7-6, 6-2.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Radio. Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne Radio, 19 minut po godzinie 8.
2: Muzyczne Radio.
1: To 5 dzień października, to poniedziałek, 5 października roku 1966, a więc okrąglutkie 60 lat temu, po przybyciu do Londynu, Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Noel Redding po raz pierwszy zagrali razem. W ten sposób powstała grupa The Jimi Hendrix Experience, swego czasu ogłoszona w plebiscycie magazynu Rolling Stone najlepszym trio rockowym wszechczasów, mającym przeogromny wpływ na późniejszych wykonawców. W tym składzie zespół nagrał 3 płyty studyjne. To historia sprzed 60 lat. 60 zaś 4 lata temu, jak już dzisiaj zdążyliśmy wspomnieć, zespół The Beatles wydał debiutancki singiel Love Me Do. A w 1954 roku, także oczywiście 5 października w Dublinie, przyszedł na świat Bob Geldof wraz z grupą The Boomtown Rats. W 79 roku wylansował piosenkę I Don't Like Mondays. Geldof był też spirytuzmowym z projektu Band Aid w latach 80. Nagrania piosenki Do They Know It's Christmas, z której dochód przeznaczony na pomoc głodującej Afryce zgromadził takie sławy, występy takich zespołów, wykonawców jak Queen, Paul McCartney, Bob Dylan, Sting, Mick Jagger, Madonna, Elton John, David Bowie, Phil Collins, Tina Turner i długo by jeszcze można wymieniać. Natomiast 79 lat temu urodził się Brian Johnson, wokalista grupy AC/DC. Dołączył do niej w roku 1980 po śmierci Bona Scotta. 10 lat temu opuścił zespół z powodu problemów ze słuchem, no ale wrócił do AC/DC w 2020 roku.
2: Muzyczne Radio.
1: Brian Johnson, urodzony 5 października roku 1947 z grupą AC/DC.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Nie jakoś gwałtownie, powoli, ale systematycznie temperatura na Dolnym Śląsku rośnie. Teraz mamy średnio 9-10 stopni, a po południu można liczyć miejscami na 20-21 i na podobne wskazania termometrów można liczyć jeszcze przez kilka kolejnych dni, tak mniej więcej do czwartku. Potem akurat na weekend przyjdzie załamanie pogody. Dziś będzie pięknie, dziś będzie słonecznie, chociaż w wielu miejscach teraz o poranku zalegają jeszcze dość gęste mgły.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
7: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
9: Na początek kontrowersyjna interwencja policji w Polkowicach, która wywołała dyskusję w internecie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment zatrzymywania mężczyzny. Funkcjonariusze używają wobec niego środków przymusu bezpośredniego, a w obezwładnieniu 33-latka pomagają ratownicy medyczni.
10: Do nagrania odniosło się legnickie pogotowie ratunkowe. Jego przedstawiciele podkreślają, że krótki film pokazuje jedynie fragment całego zdarzenia i nie przedstawia wszystkich okoliczności interwencji. Mówi Julia Wach, rzeczniczka pogotowia ratunkowego w Legnicy.
11: W trakcie interwencji doszło do dynamicznej sytuacji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu. W tej sytuacji członkowie zespołu ratownictwa medycznego podjęli działania mające na celu wsparcie funkcjonariuszy policji w opanowaniu zagrożenia i zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że materiały pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej przedstawiają jedynie fragment całego zdarzenia i nie obrazują pełnego przebiegu sytuacji, z jaką na miejscu mierzyły się służby. Ocena działań podejmowanych przez poszczególne osoby wyłącznie na podstawie fragmentu nagrania może zatem nie uwzględniać wszystkich okoliczności zdarzenia. Rolą ratowników medycznych jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia. Jednocześnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia reagują oni w celu ochrony życia i zdrowia zarówno pacjentów, osób postronnych, jak i przedstawicieli innych służb.
10: Do zdarzenia doszło 2 października około godziny 16:30. Policjanci zostali wezwani do mieszkania po zgłoszeniu pobicia mężczyzny, który miał być kopany w klatkę piersiową i stracić przytomność. Według policji zatrzymany 33-latek był agresywny i nie wykonywał poleceń. Funkcjonariusze użyli gazu, a następnie siły fizycznej. Mężczyzna miał też uderzyć jednego z policjantów. 33-latek został ostatecznie zatrzymany i usłyszał zarzuty, między innymi naruszenia nietykalności funkcjonariuszy oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Policjanci prowadzą również czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy interwencja przebiegła zgodnie z prawem i procedurami. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Jak już informowaliśmy, Wrocław wspiera najstarszych mieszkańców i proponuje im indywidualne doradztwo i instruktaż aktywizacji ruchowej. Seniorzy nie muszą nigdzie dojeżdżać, instruktor odwiedzi ich w domu i przygotuje specjalny, indywidualny, dopasowany do potrzeb zestaw ćwiczeń ruchowych.
12: To nowa bezpłatna usługa dla najstarszych mieszkańców Wrocławia, którzy posiadają szmaragdową wrocławską kartę seniora, informuje miasto. Te osoby, które ukończyły 90 lat. W ramach akcji seniorów odwiedzi instruktor, który oceni, pani możliwości ruchowe i przygotuje dedykowany zestaw ćwiczeń. Poprawią one sprawność stawów, koordynację ruchową i wydolność. Aby skorzystać z pomocy, trzeba się zapisać. Można to zrobić w dni robocze w godzinach od 9 do 13 pod numerem telefonu 668 010 083. Podamy go również na naszej stronie internetowej. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, w stolicy Dolnego Śląska mieszka 7 tysięcy osób powyżej 90 roku życia. Jak informuje miasto, po 60 jest 170 tysięcy wrocławian, czyli co czwarty mieszkaniec. Dlatego gmina buduje system wsparcia seniorów odpowiadający ich potrzebom na różnych etapach życia. Najnowsza oferta skierowana jest do tych najstarszych, którzy mogą korzystać także z innych form wsparcia, jak choćby darmowych badań wzroku i słuchu, fryzjerskich, podologicznych, porządkowych czy z pomocy tzw. złotej rączki. Wrocławskie karty seniora są darmowe. By je wyrobić, potrzebny jest tylko dowód osobisty. Poza szmaragdową jest jeszcze złota i srebrna. Wszystkie oferują atrakcyjne zniżki albo bezpłatne usługi. Na przykład złota wrocławska karta seniora uprawnia do skorzystania z miejskiego programu Taxi 75+. Seniorzy mogą za darmo pojechać taksówką na przykład do urzędu czy lekarza specjalisty. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Pozostajemy w temacie, bo w sobotę na placu ratuszowym w Jeleniej Górze świętowali najstarsi mieszkańcy stolicy Karkonoszy. Obchodzone co roku jeleniogórskie senioralia to okazja do wspólnej zabawy, spotkań, aktywności i uczestnictwa w ciekawych wydarzeniach. Święto rozpoczął barwny korowód, który przeszedł ulicami Starówki na rynek, gdzie seniorzy otrzymali z rąk prezydenta symboliczny klucz do miasta. Potem na scenie zaprezentowały się m.in. zespoły muzyczne, a występom artystów towarzyszyła wspaniała, pełna uśmiechów atmosfera.
4: My się zawsze się bawimy, bo tak grupą jesteśmy bardzo pozytywnie nastawioną do całego życia. Mieszek z Ligury, mamy dużo czasu właśnie, jako na emeryturach to mamy dużo czasu. No nie ma co się zamartwiać po prostu. Brać życie jakie jest i cieszę się każdym dniem, które po prostu możemy się po prostu świetnie bawić.
13: Obchodzimy coroczne takie senioralia, co nas to pociąga i do nas cieplic. Lubimy się spotykać, lubimy się odwiedzać, właśnie ubierać w różne stroje, bo już mamy więcej czasu, już nie musimy pracować i właśnie możemy sobie pozwolić na inne takie właśnie wesołe rzeczy.
14: A jacy są jeleniogórscy seniorzy?
13: Bardzo otwarci, lubią się bawić, lubią coś z siebie dać, pomóc drugiej osobie.
14: I zawsze są chętni do zabawy.
13: Tak jest, zawsze.
9: No i takiej dobrej atmosfery to rzeczywiście można pozazdrościć. Uczmy się od seniorów. Kolejny raport o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 11 stopni, wiatr słaby 1 metr na sekundę, widzialność do 20 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 18 stopni, bezwiecznie widzialność w ciągu dnia będzie bardzo dobra, poranne występują mgły w Kotlinie. Zachmurzenie będzie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
9: I teraz też mamy same dobre informacje. Na Polanie Jakoszyckiej temperatura teraz w granicach 5 stopni, jeszcze chłodno, ale dzień będzie słoneczna, temperatura maksymalnie może osiągnąć nawet 15 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu. Na Stogu Izerskim teraz około 6 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj około 15 kresek, to podobnie jak w Jakoszycach. Dzień pogodny i słoneczny, a wiatr na pewno nie będzie nam dzisiaj dokuczał. W Świeradowie Zdroju około 7 stopni, w tej chwili też będzie dużo słońca, temperatura na termometrach około 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. 6 zł i 85 groszy, tyle średnio płacić mamy w tym tygodniu za litr najpopularniejszej benzyny. Analitycy rynku paliwowego przedstawili swoje prognozy po tym, jak rząd przywrócił niższy VAT na paliwa. W piątek wieczorem cena 95 spadła dzięki temu o złotego i 39 groszy. W kolejnych dniach stawki będą się zmieniać zgodnie z obwieszczeniami Ministerstwa Energii. Biuro Reflex prognozuje, że benzyna będzie drożeć, ale olej napędowy jeszcze stanieje do 7 zł i 85 groszy. Dziurę w budżecie wynikającą z niższych stawek podatku rząd pokryje wyższą daniną płaconą przez koncerny paliwowe. Według ekonomistów pieniędzy wystarczy na 2,5 miesiąca. Ponad 58% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla ludzkości. Z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że 1/4 ankietowanych nie widzi powodu do obaw. Ponad 16% respondentów nie ma zdania. Co ciekawe, najbardziej boją się osoby, które z AI stykają się najczęściej i wiedzą o niej najwięcej, czyli Polacy między 25 a 34 rokiem życia. Jednocześnie należymy do narodów, które z nowych technologii korzystają bardzo chętnie. Według Microsoftu pod względem skali wdrożeń w firmach jesteśmy w światowej czołówce. Obawy związane są głównie z możliwością nieautoryzowanych działań agentów AI oraz ze zwolnieniami. A skoro mowa o sondażach, CBOS zapytał Polaków, jak czujemy się w miejscu pracy. 58% z nas aktualną sytuację w swoim zakładzie ocenia pozytywnie. Co prawda 2/3 nie spodziewa się w ciągu najbliższego roku zmian na lepsze, ale tylko 11% jest zdania, że warunki pracy się pogorszą. Ankieterzy zapytali też Polaków, czy obawiają się utraty zatrudnienia. 3/4 respondentów stwierdziła, że nie boi się takiego scenariusza. 1/5, że liczy się z takim zagrożeniem. Według CBOS lokalny rynek pracy najgorzej oceniają mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Najlepiej respondenci żyjący w miastach liczących od 100 do 0,5 miliona mieszkańców.
0: Pora dla inwestora.
1: Poprzedni tydzień na warszawskiej giełdzie zakończył się spadkami. Nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,44% i ma 4084 punkty. Dolnośląskie spółki spisały się jednak najlepiej w stawce. KGHM zyskał 4,4%, a Modivo 2,7%. Na rynku walutowym złoty słabnie. Euro w internetowych kantorach kosztuje już średnio 4,40 zł. Dolar 3,94 zł, szwajcarski frank 4,75 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 20 groszy, a za 100 czeskich koron 18 zł i 5 groszy. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Radio.
2: To jak już jesteśmy przy pożegnaniach, to może i ja się podczepię. Zbyszek Deka, dziękuję za wspólnie spędzone poniedziałkowe godziny, poranne godziny. Za chwilę razem z wami Dawid Wencel. My słyszymy się jutro. Pozdrowienia.

0: reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
2: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wertycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić. 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić. A spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
3: Z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
4: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
5: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
3: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
2: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
2: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekić 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Danilem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować się z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
8: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie. Co, nie wiem, bo Piotr Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
7: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
8: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. Te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Murawa jest przeciętna.
7: Mecze w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła 2 asysty.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.
9: I tak właśnie rozpoczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie. Dzisiaj, 5 października, w Międzynarodowy Światowy Dzień Nauczyciela. Jakoś tak się utarło, że nasi polscy nauczyciele obchodzą swoje święto w Dniu Edukacji Narodowej, czyli już niebawem, ale dzisiaj, jeśli słuchają, to oczywiście również bardzo, bardzo gorąco wszystkich nauczycieli pozdrawiamy, bo to łatwa praca na pewno nie jest. Nawet mówi się, komu się źle życzy, obyś cudze dzieci uczył. Ale nauczyciele powtarzają, że wcale tak nie jest, to jest przyjemność. No i takiej właśnie przyjemności nieskończonej na co dzień życzymy wszystkim uczącym. No i przy okazji również uczniów też gorąco ściskamy. 6 minut po godzinie 9. Dawid Węcel, witam i zapraszam na najbliższe godziny w Towarzystwie Muzycznego Radia. A rozpoczynamy bardzo przebojowo. Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: na cały dzień.
1: Skoro to już kwadrans po dziewiątej, no to spoglądamy w gwiazdy. Barany rozpoczną tydzień z energią, która pomoże im ruszyć z odkładanym pomysłem. Po południu może pojawić się szansa na miłe spotkanie. A byki mogą liczyć na spokojną rozmowę, dzięki której łatwiej ustalą najbliższe plany. W sprawach sercowych będzie więcej czułości, drobnych gestów i uwagi poświęconej wspólnym potrzebom. Bliźnięta otrzymają wiadomość, która podsunie im ciekawy sposób na przełamanie rutyny. Poza obowiązkami dobry moment na odnowienie znajomości. Raki znajdą wsparcie u bliskich, jeśli otwarcie powiedzą o swoich potrzebach. Wieczorem przyjdzie czas na domowe ciepło, ulubione przyjemności i zasłużony odpoczynek. A lwy będą miały okazję zabłysnąć, ale najwięcej zyskają dzięki współpracy. W relacjach szansa na porozumienie, szczególnie po odłożeniu ambicji i wzajemnych pretensji na bok. Panny uporządkują zaległości i poczują ulgę po zamknięciu drobnej, męczącej sprawy. Na zakończenie dnia pojawi się chwila dla siebie. Wagi mogą spodziewać się miłego gestu od osoby, z którą ostatnio rzadziej rozmawiały. Po południu sprzyjająca atmosfera do szczerych wyznań. Skorpiony dostrzegą szczegół, który pozwoli im uniknąć niepotrzebnego zamieszania. Wśród znajomych możliwa niespodzianka. Strzelce nabiorą ochoty na zmiany, a pierwszy krok okaże się prostszy niż zakładały. Wieczorem czas na małą przyjemność, najlepiej poza domem i z dala od codziennej rutyny. Koziorożce będą musiały ustalić priorytety, aby cudze prośby nie wypełniły im całego dnia. Po pracy potrzebna chwila wytchnienia. Wodniki zaskoczą otoczenie pomysłem, który usprawni wspólne działanie. W drugiej części dnia okazja do wymiany doświadczeń i spotkania z inspirującymi ludźmi. I na koniec jeszcze ryby, które odzyskają dobry nastrój dzięki chwili ciszy i rozmowie z życzliwą osobą. W sercu więcej nadziei, a wieczorem przestrzeń na marzenia i ulubione twórcze zajęcia. Piąty dzień października. Imieniny oszczędnego, wrażliwego i ambitnego Apolinarego. Igor dzisiaj również świętuje, energiczny, drobiazgowy i uczuciowy. A także kulturalny, subtelny i opiekuńczy Rajmund. Osoby urodzone 5 października są towarzyskie i łatwo się zaprzyjaźniają. Należą do osób uczuciowych, bardzo często usposobionych romantycznie, a przy tym są wrażliwe, wyrozumiałe, rozsądne i wykazują się niezawodną intuicją, dzięki której doskonale orientują się w ludzkich charakterach. Nierzadko są zamknięte w sobie. Ich szczęśliwa cyfra to 7, kamień szlachetny perła, a sprzyjający znak zodiaku to ryby. Pozdrawiamy!

0: to Lucas and Steve, którzy przedstawili nam się bardzo ładnie i takich hitów na pewno nie będzie brakować do samej godziny 13. Lucas and Steve, What We Know, a One Republic, a także Kamil Bednarek już szykują się do występu tuż przed raportem regionalnym, na który zapraszamy o 9.30.
1: Muzyczne Radio.

0: Grypo.
1: Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik?

0: Na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restaurację The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Wszystko wskazuje na to, że to już końcówki lata tej jesieni. Jeszcze 2 dni przed nami słoneczne, a od czwartku podobno zmiana diametralna. Nie dość, że spadnie deszcz, no to jeszcze bardzo mocno się ochłodzi. Więc cieszmy się tym, co dzisiaj mamy za oknami. Od 18 do 20 stopni, czyli jeszcze bardzo przyjemnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Padać dzisiaj nie powinno, ale ciśnienie już zaczyna powoli spadać. Niektórzy mogą czuć się nie najlepiej, chociaż oficjalnie biometr dzisiaj sprzyja. Wiatr natomiast słabo i umiarkowanie wieje z północy.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A w studiu Jacek Rogulski, czas na raport.
8: Zaczynamy od ważnej informacji dla zmotoryzowanych. Jak już informowaliśmy, kolejny etap prac przy remoncie węzłów na A4. Po oddaniu do ruchu wyremontowanych łącznic północnych, wykonawca rozpocznie teraz pracę na łącznicach południowych, co będzie wiązało się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. Apelujemy do kierowców o ostrożność i cierpliwość, mówi Magda Szymiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
9: Wchodzimy w kolejny etap remontu łącznic na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Po zakończeniu prac na jezdni północnej, czyli tej biegnącej w stronę Zgorzelca, rozpoczynamy remont łącznic południowych, czyli tych zlokalizowanych na jezdni w kierunku Wrocławia. Wieczorem 5 października zamknięta będzie łącznica na węźle Budziszów, a od godzin wieczornych 8 października na węźle Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Bezpieczeństwo kobiet, stawianie granic, asertywność oraz obrona własnej sprawczości w obliczu hejtu i stereotypów. To główne tematy 6. Konferencji Boskich w Karpaczu. To największe wydarzenie organizowane dla kobiet, organizowane na Dolnym Śląsku, którym uczestniczy wielu znakomitych gości. Wśród nich znalazła się m.in. w tym roku profesor Joanna Senyszyn.
10: To bardzo ważne są konferencje, dlatego że kobiety poznają swoją siłę, spotykają się i nabywają takiej większej pewności siebie, większego przekonania, że mogą przenosić góry, nie tylko karkonosze, ale i dużo większe Himalaje. Ciągle jeszcze żyjemy w tym patriarchalnym świecie, gdzie to jednak mężczyźni o wielu sprawach decydują, również o sprawach kobiet. I wreszcie nadszedł już dawno ten czas, ale musimy ciągle o to walczyć, żebyśmy my same decydowały o sobie, o swoim ciele, o swoich prawach, o swoich decyzjach, żebyśmy miały wybór.
11: Katarzyna Harbulbała, prezeska Fundacji Boskiej Karkonoskie.
8: Spotkanie wyjątkowych kobiet, czyli można powiedzieć, że te konferencje są dla każdej kobiety.
11: Absolutnie. Dla każdej, niezależnie od tego, ile ma lat, jaki ma status społeczny, czy jest na funkcji zarządczej, czy pracuje na etacie. Dla wszystkich kobiet, kobiet, które chcą się rozwijać, które chcą usłyszeć, że są ważne, bo ja nadal mam wrażenie, że do naszych konferencji trzeba po prostu czasem dojrzeć, bo te treści, które się tutaj słyszą, są trudne czasem do zaakceptowania i trzeba naprawdę sobie przepracować parę rzeczy, żeby to usłyszeć, a przede wszystkim, żeby zastosować to w życiu.
4: Muszę się przyznać, że jestem z dziewczynami po raz pierwszy, ale z Kasią znamy się już jakiś czas i tak naprawdę nie musiała mnie namawiać. Agata Konieczka, zastępca prezydenta miasta Jeleniej Góry, rzuciła hasło, że jest taka konferencja, że będzie poruszana tematyka hejtu właśnie wśród kobiet. Fantastyczne grono koleżanek, z którymi rozmawiałyśmy. Jestem zaszczycona, że się mogłam w tym gronie znaleźć.
8: Czym dla Pani jest udział w takim spotkaniu jak to, Boskie Korkonoskie?
12: Jejku, mnie przyciągnęła energia kobiet. Jestem pierwszy raz, Dominika Piaścik z Przesieki, ale przyciągnęła mnie właśnie ta energia, sprawczość, ta siła i przyjechałam tu głównie się tym doładować, żeby mieć siłę do własnego działania.
8: I zmieniamy temat. Jeleniogórskie spotkania teatralne trwają w najlepsze. Dziś wieczorem w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida Dzień Jeleniogórski. Bardzo się cieszę, że w programie, co podkreśla dyrektorka teatru Katarzyna Sołtys, pojawia się nasz akcent.
13: Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego. Zawsze mnie bawi ten tytuł. Jest to tekst Martyny Wawrzyniak. Reżyserką tego czytania performatywnego będzie Karolina Kowalczyk. Ten sam spektakl będzie miał premierę 30 stycznia na deskach teatru, więc to będzie takie preludium do naszej kolejnej premiery na małej scenie. Natomiast już tego 5 października będziemy mogli się przyjrzeć i pośmiać się trochę z tego tekstu, bo tekst niby opowiada o hrabim i podczas całego tekstu czeka się, aż ten hrabia właśnie tak po męsku coś szarpnie, jakieś przedsięwzięcie zrobi, a się okaże, że to może nie wcale ten hrabia ma to przedsięwzięcie wziąć na swoje barki. Czy to hrabia, czy jakaś inna postać z tego spektaklu nas zaskoczy, to zostawiam Państwu do oceny.
8: No a dzisiaj o godzinie 20:00 Ruda. To spektakl teatru telewizji oparty na biografii jeleniogórskiej malarki Małgorzaty Sarzyńskiej.
13: Historię naszej lokalnej artystki, twórczyni malarki, którą wiele z Państwa zna i wiele z Państwa kojarzy i pamięta jeszcze Panią Małgosię, jak wystawiała swoje prace i jak walczyła właśnie o ten swój artyzm i jakby wyrażała się poprzez malarstwo. W roli głównej zagra jej córka Olga Sarzyńska i wraz z Wawrzyńcem Kostrzewskim, który jest jej partnerem, przyjadą do nas i po spektaklu odbędzie się rozmowa z nimi, więc myślę, że to jest jakiś w ogóle fantastyczny moment do spotkania się. Ja jeszcze namawiam Olgę na to, żeby mogły się pojawić obrazy mamy, więc mam nadzieję, że uda nam się zrealizować jeszcze taki szalony pomysł, żeby pokazać Państwu te obrazy na żywo.
8: Chyba nikogo specjalnie do teatru imienia Norwida nie trzeba w Jeleniej Górze zapraszać, ale z biletami mogą być problemy, ale warto też śledzić strony teatru, bo tam czasami, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu rezygnuje, to później ten bilet się pojawia. Więc sprawdzajmy. Kolejny raport o 10:30.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBR w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 11 stopni, wiatr słaby 1 metr na sekundę, widzialność do 20 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 18 stopni, bezwiecznie, widzialność w ciągu dnia będzie bardzo dobra, poranne występują mgły w Kotlinie. Zachmurzenie będzie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
17: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOPR Grupy Stryckiej. Dziś piękne słoneczko od samego rana, bezchmurne niebo, temperatura od 8 stopni. Co prawda w górach są miejsca, gdzie jest mgła i widoczność jest ograniczona nawet do 300 metrów. Dzisiaj dzień będzie piękny, nie przewidujemy deszczu, także zapraszamy wszystkich w góry. Wszyscy, którzy idą, dobrze by było, że mieli aplikację Ratunek i wzięli z sobą coś do picia, bo dzisiaj jeszcze będzie ciepło. Także dziękuję i życzę miłego dnia.
8: I wszystko się zgadza, dzisiaj będzie jeszcze ciepło. Na Polanie jako wszystkie teraz około 5 stopni, ale było zimno, bo w granicach zera. Dzień będzie za to słoneczny, a temperatura maksymalnie podniesie się do 13 kreski. Wiatr słaby z południowego zachodu, możliwe też silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim maksymalnie dzisiaj na termometrach do 16 stopni. Dzień również pogodny i słoneczny. Wiatr nie będzie też nam specjalnie dokuczał. A w Świeradowie Zdroju ciepło około 10 stopni, no jak na tą porę roku. Pokazują termometry, sporo chmur, nadal dużo słońca, temperatura podniesie się do 17 kreski, a wiatr słaby z południowego zachodu.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
18: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Dobra konstelacja, oby dzisiaj napotkali na takie pozytywne gwiazdy wszyscy zmotoryzowani.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to w takim razie jedziemy i rzeczywiście oby bezpiecznie. Dzisiaj na Dolnym Śląsku w miarę płynnie się poruszamy, ale oczywiście jak zawsze są wyjątki od tej reguły. Na wysokości Łoziny w kierunku Wrocławia, jeżeli jedziecie od Warszawy S8, no to napotkacie na roboty drogowe i tutaj postoicie w dość długim zatorze. Jeżeli poruszacie się również w stronę stolicy Dolnego Śląska, ale od północy, czyli od Poznania, no to już na wysokości Kryniczna, to jest za Trzebnicą, też chwilę trzeba będzie postać. Na A4 w stronę Wrocławia, zaraz za Opolem, również drobne spowolnienie ruchu, ale chyba w sumie najgorzej jest na granicy w Jędrzychowicach. Jeżeli chcecie przedostać się za Miedzę do naszych zachodnich sąsiadów, właśnie przez przejście graniczne Jędrzychowice skorzystać, no to tutaj trzeba będzie chwilę odstać, odczekać, bo trwa kontrola graniczna. Jeżeli macie jakieś informacje, no to oczywiście dajcie nam znać. 757-646-646. Można nagrać również tak zwaną głosówkę w naszej aplikacji i z tej metody jeden ze słuchaczy skorzystał.
2: Witam serdecznie, Krzysiek z Mobila. Ja taką mam ogromną prośbę do wszystkich kierowców, którzy mają automatyczne światła. Jak jest mgła, to włączcie normalnie, autentycznie światła ręcznie, dobrze? Bo was kompletnie nie widać.
0: I to się zgadza. Faktycznie można było dzisiaj o poranku zauważyć, że niektórzy kierowcy zdają się absolutnie na technikę, a ona, jak wiemy, zawodzi. Te czujniki czasem są zabrudzone, nie działają poprawnie i nawet w tak ograniczonej przejrzystości powietrza potrafią płatać figle i wówczas jedziemy na światłach dziennych, z tyłu w ogóle nas nie widać, więc bardzo ważny apel od słuchacza, żeby jednak tego pilnować i żeby w miarę możliwości w tak trudnych warunkach drogowych, jakie mieliśmy dzisiaj rano, żeby ręcznie włączać po prostu światła mijania.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Tym razem taka muzyczna niespodzianka. Nie Tainted Love, ale Torch. Trochę rzadziej słyszalna na antenie muzycznego radia i w ogóle na antenach radiowych piosenka od Soft Cell. Za 5 minut będzie godzina 10. Dzisiaj oczy świata skierowane są w stronę stolicy Szwecji, bo w Sztokholmie rozpoczął się tydzień noblowski. Będą przyznawane nagrody i dzisiaj prawdopodobnie poznamy noblistkę bądź też noblistę z dziedziny medycyny. Ale o tym mówić będziemy w wiadomościach. Zapraszamy już za chwilę o 10:00.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski. Dziś Nobel z medycyny. Dorota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
6: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
5: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
7: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
5: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały, kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta o tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z Medycyny. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
8: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
5: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad miliona euro.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: DJ-e z Marsa, Man on the Run, ale schodzimy na ziemię. Dzisiaj oprócz tego, że mamy Światowy Dzień Nauczyciela, no to mamy też Międzynarodowy Dzień Mieszkalnictwa. O proszę, no to pozdrowienia przede wszystkim dla tych, którzy w blokach mieszkają. Tutaj reżysera poprosimy teraz o taki podkład właściwy. O to właśnie, dziękuję bardzo. No właśnie, w blokach. Kiedy w blokach mieszkamy, no to borykamy się z wieloma problemami. Na przykład, kiedy znajomi chcą nas po raz pierwszy odwiedzić, no to musimy dokładną rozpiskę im przekazać, jak do nas trafić, bo numeracja nie zawsze się sprawdza, nie zawsze jest logiczna. Czasem nawet przecież listonosz może mieć problem.
1: Dzień dobry. Czy to blok numer 7 chciałem zapytać?
2: A cholera go wie, panie. Kiedyś to on był 7.
1: Przedtem to on był 5.
2: No, ale jak żeśmy fundamenty stawiali, to on miał numer 11, nie?
1: Tak, teraz to on jest 7.
0: No właśnie. No i jeszcze ci sąsiedzi, nigdy nie wiadomo, czego się po nich spodziewać i kto do drzwi zapuka.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zbieram chleb suchy dla konia.
0: Ale to jeszcze nie jest problem. Gorzej, jeżeli u progu drzwi stanie ktoś ze spółdzielni, albo jak to kiedyś bywało, gospodarz domu.
5: Czy pani zauważyła, jakie ja zasłony powiesiłem?
4: Zielone.
5: No właśnie. A pani powiesiła żółte z brązowym. Jak to teraz wygląda? Jak g***no w lesie.
0: No to jak najmniej problemów natury mieszkalnej dzisiaj. W Światowy Dzień Mieszkalnictwa życzymy wszystkim i tym w blokach, i tym również mieszkającym w domach jednorodzinnych gorące pozdrowienia. No i oczywiście Muzyczne Radio gra dalej.
6: Cześć, tu Przebiśniegi. Słuchacie Muzycznego Radia.

Skoro letnia aura nie chce nas za bardzo opuścić, no to te piosenki, które latem nam towarzyszyły, również obecne są na naszej antenie. Nie tylko na naszej, bo zresztą we włoskich stacjach radiowych ten pan jest stałym bywalcem. Francesco Gabbani się nazywa, a piosenka już wspomniana Summer Funk. Teraz już prawie 20 minut po 10:00, przed nami Felix Jen.

0: Enjoy Your Life, teraz już pan, który się przedstawi.
1: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I kochamy również informować naszych słuchaczy o tym, co najważniejsze. Raport regionalny już za moment i mówić będziemy na pewno o pewnym proteście w Wojciechowie. Słuchajcie nas bardzo uważnie, bo na pewno warto.
2: Nie chcemy zmiany sposobu rekultywacji na styku leśny poprzez zasypanie wyrobiska pokopalnianego odpadami.
0: I o tym na pewno mówić będziemy już za 3 minuty.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/.

0: samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Jesień zbliża się wielkimi krokami i już odczuwamy to na przykład o poranku, bo dziś na przykład miejscami jakość powietrza nie była zbyt dobra. Zresztą do tej pory nie jest najlepsza w okolicach Wałbrzycha, Wrocławia. Doskonała jest w wyższych partiach gór. A na termometrach dzisiaj od 18 do 20 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Padać dzisiaj nie będzie. Ciśnienie spada, a wiatr słabo wieje z północy i północnego wschodu. Biometr podobno sprzyja.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: No to czas na raport. Do tragicznego pożaru mieszkania doszło ubiegłej nocy w Chojnowie w powiecie legnickim. Ogień błyskawicznie objął lokal przy ulicy Paderewskiego, z którego strażacy ewakuowali 15 osób. Po ugaszeniu pożaru w mieszkaniu znaleziono ciało mężczyzny. Przyczyny tragedii wyjaśniają teraz śledczy.
6: W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w Chojnowie przy ulicy Paderewskiego pali się mieszkanie. Kapitan Mateusz Guzenda, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Nie było na początku informacji o osobach poszkodowanych. Dopiero na miejscu w wyniku rozpoznania ustalono, że mamy do czynienia z rozwiniętym pożarem mieszkania. Ogień wychodził spoza obrysu budynku przez okno, dlatego strażacy musieli działać szybko. Wprowadziliśmy rotę gaśniczą do wnętrza. Na klatce schodowej panowało duże zadymienie. Ewakuowaliśmy z obiektu 15 osób, natomiast po ugaszeniu pożaru przeszukaliśmy mieszkanie i znaleźliśmy tam osobę poszkodowaną, która była niestety już w stanie znacznego zwęglenia. Najprawdopodobniej był to lokator tego mieszkania, natomiast nie wiemy, co tam się dokładnie stało. Na chwilę obecną trwają prace dochodzeniowe, także tutaj w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, jaka była przyczyna pożaru.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A w sobotę 3 października mieszkańcy Wojciechowa oraz okolicznych miejscowości spotkali się, aby zaprotestować przeciwko planom związanym z rekultywacją wyrobiska po kopalni bazaltu w górnej części Wojciechowa. Sprzeciw budzi przede wszystkim możliwość wykorzystania wyrobiska do składowania odpadów, podkreśla Leszek Kraus, sołtys Wojciechowa.
9: Nie chcemy zmiany sposobu rekultywacji na styku leśny poprzez zasypanie wyrobiska pokopalnianego odpadów. No, w cudzysłowie odpadami. Przedstawiciele firmy zapewniali nas, że dojdą takie popioły, żużle, ale my się jako mieszkańcy obawiamy, że papier może przyjąć wszystko, a w rzeczywistości tu mamy w Remiszowie, czy kopalnia jest koło Jawora, teraz odkryta, że tam są nawet odpady komunalne znalezione. My też tego się obawiamy, że tutaj też takie rzeczy będą złożone.
10: Mariusz Warowy, burmistrz gminy miasta Lubomierz. Wspieramy w postulatach takich, aby zniechęcić właściciela do tego, żeby jednak iść w kierunku rekultywacji wodnej, żeby zalać to wyrobisko. Ktoś ten teren użytkował przez ponad 40 lat, wydobywał, korzystał z niego, no to teraz jest zobowiązany do tego, żeby to przywrócić do stanu poprzedniego, tak? Czy tam zrekultywować w jakiś sposób ten teren, a nie gmina, która ma kupić sobie problem i coś tam próbować robić.
11: Michał Pater, zarząd powiatu lubelskiego.
12: Dzisiaj w przestrzeni publicznej kwestie decyzji administracyjnych nie powinny być jeszcze poruszane, ponieważ tak naprawdę jedyna sytuacja związana akurat z tym protestem wygląda w ten sposób, że wniosek o zmianę kierunku rekultywacji nie został rozpatrzony przez starostę lubelskiego z powodu braków formalnych, więc dopóki wniosek nie zostanie tak naprawdę złożony prawidłowo o tą zmianę, no to na ten moment nie mamy o czym rozmawiać jeszcze w tym momencie. My jako radni z powiatu i akurat z okręgu gminy Lubomierz jak najbardziej ten proces poprzemy.
13: Obawiam się zanieczyszczenia wód, które używamy do pojenia naszych zwierząt. Celina Dmitroca, jestem mieszkanką Wojciechowa. Poniżej około 250 metrów. Mamy dom mieszkalny, korzystamy ze studni. Największą naszą obawą jest zanieczyszczenie gruntu.
8: No do tematu na pewno będziemy jeszcze powracać. Tymczasem 18 młodych mieszkańców Bolesławca otrzymało nagrody prezydenta miasta za wyjątkowe osiągnięcia w nauce i konkursach. W Bolesławcu odbyła się gala Pan Prezydent Zaprasza, podczas której podsumowano tegoroczną edycję Złotej Setki Bolesławieckich Talentów Talent Roku 2026.
14: Wyróżnieni zostali najzdolniejsi absolwenci szkół podstawowych oraz uczniowie odnoszący sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, tematycznych i sportowych. Tegoroczna gala przebiegła pod hasłem Sukces jest w każdym z nas, mówi Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
15: Na początku roku dokonujemy takiego swoistego podsumowania roku szkolnego ubiegłego, wynajdując talenty i perły, osoby, które zapracowały sobie na to, żeby wystąpić na scenie, otrzymać nagrodę. Część z nich to są nagrody finansowe. Chodzi tutaj zarówno o uczniów z najwyższymi wynikami nauczania, absolwentów szkół, jak i laureatów różnego rodzaju konkursów, olimpiad.
14: 18 laureatów nagrody prezydenta Bolesławca otrzymało pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz nagrody finansowe w wysokości 1000 zł. Aby je otrzymać, trzeba było m.in. uzyskać średnią ocen co najmniej 5,3, wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Liczyły się także sukcesy w konkursach i zawodach. Podczas uroczystości certyfikaty Talent Roku 2026 odebrali również uczniowie wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. W sumie uhonorowano dziesiątki młodych bolesławian. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: I to wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. A na kolejne informacje z regionu zapraszamy po południu.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi guys, what's up? We're Infernal.
17: And you're listening to Muzyczne Radio.
16: They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: pięknie przyświeca słońce za oknami, a u nas zrobiło się jakoś tak ciemno. In the Dark, Purple Disco Machine i Sophie and the Giants.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Jako kompozytor i producent współtworzył hity dla takich wykonawców jak Mrozu, Zalia, Wiktor Dyduła, Ignacy czy Julia Wieniawa, a teraz próbuje swoich sił całkowicie solo. I trzymamy oczywiście za niego kciuki. Leon Krześniak, Kręci się Ziemia.

Rihanna i Pon the Replay. No nie, nie, replayu nie chcemy. Takiego meczu, jaki ostatnio widzieliśmy w wykonaniu Iggy Świątek. Mecz praktycznie przegrany, ale w odpowiednim momencie Iga Świątek wzięła sprawy w swoje ręce i awansowała. O tym meczu między innymi będziemy mówić już niebawem, za 8 minut o 11 w wiadomościach z kraju i ze świata. Teraz Nouvelle Vague i Never Let Me Down Again.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafię opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdecka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
6: To jest cyrk.
7: Kto doprowadził do tego, co jest?
5: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
8: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas powiedzmy kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
5: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekic prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
5: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
10: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
5: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
3: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.
4: Czasami unowocześnione, czasami podbite, ale to są te niezapomniane rytmy, które będą towarzyszyły nam przez 2 najbliższe godziny. Teraz Bee Gees i Stayin' Alive.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: W roku 2008 na pewno było to wielkie zaskoczenie, bo Garu przyzwyczaił nas do takich melancholijnych piosenek, a tutaj proszę bardzo, jak z pazurem zaśpiewał. Przed nami pani o równie drapieżnym głosie. W teledysku wciela się w rolę astronautki, która ratuje świat przed złem za pomocą miłości, jedności. Zresztą piosenka opowiada o wielkich marzeniach, przekraczaniu granic, a także o sile jedności, i takich utworów nam potrzeba. Dzień dobry pani.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Afryka. Tak się kończył oryginalny utwór właśnie pod tym tytułem. Teraz Steve Miller, nie bez powodu. Steve Miller, wokalista, gitarzysta i kompozytor, założyciel i twórca w zasadzie zespołu Steve Miller Band, urodził się 5 października roku 1943.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Pogoda.
7: Na termometrach na Dolnym Śląsku teraz od 14 do 17 stopni. Czy temperatura zdoła podskoczyć do spodziewanego przez synoptyków maksimum? Mamy nadzieję, że tak, bo dzisiaj mamy zobaczyć od 18 do 20 stopni, ale to pewnie w godzinach popołudniowych. Jutro podobno zrobi się jeszcze cieplej, środa też będzie ładnym dniem, a w czwartek taka przypominajka, że to już, moi drodzy, na pewno nie lato, tylko to już jesień. Ale do czwartku jeszcze na pewno będzie bardzo ładnie, ciśnienie już nie. Niestety zaczyna powoli spadać. Wiatr słabo wieje z północy i północnego wschodu, ale co najważniejsze, biometr dzisiaj sprzyja i humory dopisują.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

Tym razem nie Gypsy Kings, tym razem Pitbull i Cantare. A my zaglądamy po raz kolejny do kalendarza muzycznego. Bob Geldof, wokalista, autor tekstów i założyciel zespołu Boomtown Rats, świętuje dzisiaj urodziny. Bob Geldof, którego największym przebojem jest piosenka I Don't Like Mondays, świętuje właśnie w poniedziałek swoje urodziny. Cóż za ironia, ale wszystkiego najlepszego. Boomtown Rats.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: to artystka, która na pewno zauroczyła nas i swoim głosem, i stylem muzycznym pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Miała sporo hitów na swoim koncie. Niektóre do dzisiaj są przerabiane przez innych artystów i wciąż żyją w naszej świadomości. A to niewątpliwie oryginał, rok 99, Dido i Don't Think of Me. Za chwilę gramy dalej, ale teraz...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I tej bezpiecznej jazdy, bezpiecznej drogi życzymy wszystkim słuchaczkom i słuchaczom muzycznego radia. Jeżeli jedziecie A4 od Wrocławia w stronę Legnicy, no to tuż za zjazdem na Kostomłoty, jeszcze przed ujazdem górnym, napotkacie na korek. Prawdopodobnie spowodowany natężeniem ruchu, jak to na A4 bywa, ale nie rozpędzajcie się tam zbyt mocno, bo będzie trzeba przyhamować. Jeżeli jedziecie krajową 8 od Wrocławia w stronę Kłodzka, no to na pewno na utrudnienia napotkacie na wysokości Kobierzyc. Tam trwają roboty drogowe i oprócz tego też prawdopodobnie doszło do jakiejś stłuczki, więc korkuje się ten odcinek drogi, zwłaszcza w stronę Kłodzka, ale jeżeli jedziecie w kierunku stolicy Dolnego Śląska, no to też napotkacie na utrudnienia. Przypomnijmy, Kobierzyce to jest krajowa 8. Jeżeli podróżujecie z kolei S8, to z drugiej strony Wrocławia, wjazd do stolicy Dolnego Śląska od Warszawy, no to tam z powodu robót drogowych również postoicie w dość długim korku. Na szczęście już nie ma zatoru na S5 za Trzebnicą w stronę Wrocławia. Tym odcinkiem poruszamy się bardzo płynnie, a nie można niestety tego powiedzieć o A4 w stronę Niemiec. Tutaj trwa kontrola graniczna w Jędrzychowicach, więc w dalszym ciągu stoimy w korku.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kiedyś był uczestnikiem The Voice of Poland, a teraz solistą Leon Krześniak. Kręci się ziemia.

0: słucha przebój Pulse of the Fall i Days w muzycznym radiu wśród niezapomnianych hitów wszechczasów. A wiadomości o 12 przed nami, już za 9 minut zajmiemy się tematem pracodawców, którzy czasami mają wątpliwości co do uczciwości kandydatów na dane stanowisko. Czasami przedstawiają dokumenty świadczące o wykształceniu, ale nie zawsze te dokumenty są prawdziwe. Teraz pracodawcy być może będą mieli takie narzędzie pozwalające sprawdzić u źródła, czy rzeczywiście taki kandydat jest odpowiednio wykształcony, a szkoły będą miały obowiązek takie dane udostępnić. Być może tak będzie już wkrótce, ale tym tematem zajmiemy się w wiadomościach. Zapraszamy już za 8 minut.
1: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 12:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
7: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
6: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
8: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
6: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści, podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
4: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Daddy Daddy Cool, no i właśnie to są niezapomniane hity wszechczasów, bo przeperten The Clubmaster w ostatnim czasie bardzo dużo przebojów z lat 70. i 80. właśnie w taki sposób unowocześniają. Może i latina, może amerykana, może to wszystko gra w duszy tego pana, który teraz nas pozdrowi i na pewno zrobi to po polsku.
1: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, Muzyczne Radio, oni naprawdę kochają muzykę.
0: No i właśnie to jest ta piosenka, która w najbliższych minutach będzie nas pobudzała i elektryzowała. Chcemy tańczyć? Być może, Andrzej Krzywy. Gorąco.

Jason Derulo, a teraz pani, która tym utworem zadebiutowała na scenie muzycznej. To był rok 2000. Później były przeboje, ale chyba żadnemu nie udało się dorównać przebojowości tej piosence debiutanckiej, tej pierwszej, Mła Lolita, Alizé.

Kilkanaście minut temu graliśmy piosenkę Andrzeja Krzywego Chcemy Tańczyć, teraz Lady Punk z Malińczukiem Tańcz Głupia Tańcz. Coś nas chyba prześladują te piosenki o tańcu, ale żeby w poniedziałek? To chyba tylko po to, żeby dobrze tydzień rozpocząć. Za chwilę u nas raport regionalny.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
13: 18-20 stopni. Jak tak dalej pójdzie, no to po pracy będzie można wyciągnąć leżaki i sobie odpocząć. To możliwe będzie jeszcze tylko jutro i pojutrze, bo w czwartek to już bardziej niż leżaki przydadzą się pewnie takie poncza albo płaszcze przeciwdeszczowe, bądź też parasole. Ale nie myślmy o tym, co będzie w czwartek. Ważne, że dzisiaj pięknie, nawet przepięknie, małe i umiarkowane zachmurzenie bez opadów, ale ciśnienie niestety spada.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
14: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Jest Jacek Rogulski, no to czas na raport.
15: A na początek kontrowersyjna interwencja policji w Polkowicach, która wywołała dyskusję w internecie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment zatrzymania mężczyzny. Funkcjonariusze używają wobec niego środków przymusu bezpośredniego, a w obezwładnieniu 33-latka pomagają ratownicy medyczni.
16: Do nagrania odniosło się legnickie pogotowie ratunkowe. Jego przedstawiciele podkreślają, że krótki film pokazuje jedynie fragment

0: całego zdarzenia i nie przedstawia wszystkich okoliczności interwencji, mówi Julia Wach, rzeczniczka pogotowia ratunkowego w Legnicy.
1: W trakcie interwencji doszło do dynamicznej sytuacji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu. W tej sytuacji członkowie zespołu ratownictwa medycznego podjęli działania mające na celu wsparcie funkcjonariuszy policji w opanowaniu zagrożenia i zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że materiały pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej przedstawiają jedynie fragment całego zdarzenia i nie obrazują pełnego przebiegu sytuacji, z jaką na miejscu mierzyły się służby. Ocena działań podejmowanych przez poszczególne osoby wyłącznie na podstawie fragmentu nagrania może zatem nie uwzględniać wszystkich okoliczności zdarzenia. Rolą ratowników medycznych jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia. Jednocześnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia reagują oni w celu ochrony życia i zdrowia zarówno pacjentów, osób postronnych, jak i przedstawicieli innych służb.
0: Do zdarzenia doszło 2 października około godziny 16:30. Policjanci zostali wezwani do mieszkania po zgłoszeniu pobicia mężczyzny, który miał być kopany w klatkę piersiową i stracić przytomność. Według policji zatrzymany 33-latek był agresywny i nie wykonywał poleceń. Funkcjonariusze użyli gazu, a następnie siły fizycznej. Mężczyzna miał też uderzyć jednego z policjantów. 33-latek został ostatecznie zatrzymany i usłyszał zarzuty, między innymi naruszenia nietykalności funkcjonariuszy oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Policjanci prowadzą również czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy interwencja przebiegła zgodnie z prawem i procedurami. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Dzisiaj na ulicę Polkowic wyjechał autobus nowej linii bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jego pasażerami będą najmłodsi mieszkańcy miasta.
3: Nowa linia powstała, by ułatwić dzieciom z przedszkoli i klas 1-4 dotarcie na zajęcia nauki pływania w polkowickim akwaparku. Wiadomo, że czas na lekcjach czasami się dłuży, ale ten na basenowym kompleksie wręcz odwrotnie. Zawsze go brakuje. By było go więcej w wodzie, a nie na spacerze ze szkoły do akwaparku, pojawił się pomysł na autobus. Skutecznie radzi on sobie z wydłużeniem czasu na przyjemności, a w razie opadów jest także ruchomym parasolem. Policzy się woda w basenach, a nie ta z góry. W tym roku na funkcjonowanie akwabusu przeznaczono 16 000 zł. Od roku przyszłego usługa ma być całoroczna, a nawet rozszerzona, o ile wzrośnie zainteresowanie. Na razie z transportu korzystają 2 szkoły oraz przedszkola. Szkoła w Jędrzychowie dowozi dzieci własnym transportem. Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach wykorzystuje autobusy znane z tzw. linii S, na co dzień dowożące dzieci do szkół. Są wyposażone w odpowiednią ilość miejsc siedzących i, co najważniejsze, z pasami bezpieczeństwa. Autobus zatrzymuje się przy szkołach oraz w pobliżu przedszkoli uczestniczących w programie, a następnie dowozi dzieci bezpośrednio pod aquapark. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Bezpieczeństwo kobiet, stawianie granic, asertywność oraz obrona własnej sprawczości w obliczu hejtu i stereotypów to główne tematy 6. konferencji boskich w Karpaczu. To największe wydarzenie organizowane dla kobiet na Dolnym Śląsku, w którym uczestniczy wielu znakomitych gości. Wśród nich w tym roku znalazła się m.in. profesor Joanna Senyszyn.
4: To bardzo ważne są konferencje, dlatego że kobiety poznają swoją siłę, spotykają się i nabywają takiej większej pewności siebie, większego przekonania, że mogą przenosić góry, nie tylko karkonosze, ale i dużo większe Himalaje. Ciągle jeszcze żyjemy w tym patriarchalnym świecie, gdzie to jednak mężczyźni o wielu sprawach decydują, również o sprawach kobiet. I wreszcie nadszedł już dawno ten czas, ale musimy ciągle o to walczyć, żebyśmy my same decydowały o sobie, o swoim ciele, o swoich prawach, o swoich decyzjach, żebyśmy miały wybór.
5: Katarzyna Harbulbała, prezeska Fundacji Boskiej Karkonoskiej.
2: Spotkanie wyjątkowych kobiet, czyli można powiedzieć, że te konferencje są dla każdej kobiety.
5: Absolutnie. Dla każdej, niezależnie od tego, ile ma lat, jaki ma status społeczny, czy jest na funkcji zarządczej, czy pracuje na etacie. Dla wszystkich kobiet, które chcą się rozwijać, które chcą usłyszeć, że są ważne, bo ja nadal mam wrażenie, że do naszych konferencji trzeba po prostu czasem dojrzeć, bo te treści, które się tutaj słyszą, są trudne czasem do zaakceptowania i trzeba naprawdę sobie przepracować parę rzeczy, żeby to usłyszeć, a przede wszystkim, żeby zastosować to w życiu.
6: Muszę się przyznać, że jestem z dziewczynami po raz pierwszy, ale z Kasią znamy się już jakiś czas i tak naprawdę nie musiała mnie namawiać. Agata Konieczka, zastępca prezydenta miasta Jeleniej Góry, rzuciła hasło, że jest taka konferencja, że będzie poruszana tematyka hejtu właśnie wśród kobiet. Fantastyczne grono koleżanek, z którymi rozmawiałyśmy. Jestem zaszczycona, że się mogłam w tym gronie znaleźć.
2: Czym dla Pani jest udział w takim spotkaniu jak to, Boskie Karkonoskie?
7: Jejku, mnie przyciągnęła energia kobiet. Jestem pierwszy raz. Dominika Piaścik z Przesieki. Ale przyciągnęła mnie właśnie ta energia, sprawczość, ta siła i przyjechałam tu głównie się tym doładować, żeby mieć siłę do własnego działania.
2: No i to wszystko w tym raporcie. Kolejne wiadomości o 13.30.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
8: I akurat ta pani takich niezapomnianych hitów wszechczasów w swoim repertuarze ma naprawdę sporo. Jak to mówią nasi południowi sąsiedzi, Kim Wildowa, u nas w jednym z takich hitów, View from a Bridge.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit.
2: Wiecie, że czekam na znak Ignacego i tam słońce, gdzie my Wiktora Dyduły, to jego dzieło. Jego dzieło to również Kręci się Ziemia. Leon Krześnia.

Ależ przebogate instrumentarium, zresztą to Jean-Michel Jarre, mistrz różnego rodzaju dźwięków, laserów i wszystkiego tego, co wpada do naszych uszu. Jean-Michel Jarre za nami, Ed Sheeran już teraz, Mysłowic również w kolejce, a wiadomości o 13 po nich Radek Bajor i ciąg dalszy poniedziałkowego popołudnia. Ja dziękuję za dziś, pozdrawiam, do usłyszenia jutro. Dawid Wencel, miłego dnia.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
6: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
5: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
7: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
5: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
8: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Mamo, czy możemy mieć wiosnę w październiku, synku? Wiosnę mamy w domu, nic się nie przejmuj, jest w wersji idealnej, a przecież to jest 5 października już. Złota polska jesień, taka nawet wiosna, bardziej wiosenna niż ta, którą mieliśmy, bo ona była zimna. A tu proszę bardzo, temperatury powyżej 20 stopni również i dzisiaj. Człowiek wychodził o 9 wyjątkowo, a nie wcześniej rano. Zapomniał wziąć ze sobą miesionki, kurteczki, przejścióweczki czy płaszcza i poszedł w samej koszuli i marynarce i okazuje się, że nic więcej nie potrzeba. Niechże zatem to trwa i trwa na jak najdłużej, byleby tylko nie zimą. Taki mamy pomysł. Radek Bajor, dzień dobry, witajcie. 6 po 1. Tak jest, to muzyczne radio będzie nam niezwykle miło, jeżeli pozwolicie nam być ze sobą jak najdłużej.
1: Reklama. Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w KUSP w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. KUSP w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Muzyka i głos.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Early Mares, Travis McKay i Wrapped Up. Przesympatyczna pogoda, przesympatyczna piosenka, idealna do pogody, którą mamy na zewnątrz. A teraz też się pojawia jeden sympatyczny gość. Nawet się sam przedstawi.
1: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A na dodatek nie przybywa sam, bo razem z nim jest Kasia Sienkiewicz. Piosenka nosi tytuł Nie mówię tak, nie mówię nie. A my mówimy tak naszej piosence dnia, która pojawi się u nas dosłownie za moment. I będzie to premiera.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Kwadrans po 13. Dub Dogs i Etta, The Fade Out of Line, polecają się do słuchania po raz pierwszy.

Wracamy do Music News i ponownie zapraszamy Was do świata nowych płyt, nagrań, singli i koncertowych wydarzeń. Dziś u nas o powrocie duetu Erasure, nowym albumie Miley Cyrus i koncercie Jamesa Mariota. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Jedna z najpopularniejszych popowych grup lat 80. powraca. Erasure zapowiedzieli właśnie nowy album. Płyta o tytule Radio Radio ukaże się 12 marca i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem tego duetu od 5 lat. Erasure, którzy w tym roku obchodzą 40. rocznicę debiutu, oświadczyli, że Radio Radio będzie ich 20. albumem studyjnym. Na płycie znajdzie się 10 nowych utworów. Vince Clark przyznał, że część nowych piosenek odzwierciedla wydarzenia z jego życia. Niektóre z tych piosenek są dość mocno związane z tym, co działo się w moim życiu, ale nie wszystkie. Nie musieliśmy się nad tym zastanawiać ani o tym rozmawiać. Po prostu tak wyszło. Jednym z najważniejszych utworów na płycie jest piosenka Wings of Love, która trafiła już do rozgłośni radiowych. Andy Bell śpiewa w niej o miłości, samotności oraz wdzięczności wobec osób, które były ważne w jego życiu. Kiedy przez tak wiele lat piszesz piosenki z tą samą osobą, więź między wami robi się bardzo głęboka, mówi Andy. Ufasz jej całkowicie, a przy pisaniu piosenek pokazuje swoją najbardziej osobistą stronę. Z czasem powstaje między wami coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy przechodzisz z kimś przez coś traumatycznego, wasza relacja bardzo się zmienia. Pojawia się też zupełnie inny rodzaj szacunku do tej osoby. Vince pomógł mi przetrwać naprawdę trudne chwile, dlatego też chciałem być dla niego takim właśnie wsparciem. Myślę, że właśnie o tym jest nasza nowa płyta, dodał wokalista Erasure. Pozostajemy przy temacie nowych wydawnictw. Premiera 10. albumu studyjnego Miley Cyrus już za nami. To przełomowe wydawnictwo nie tylko wzbogaca dyskografię artystki, ale przede wszystkim otwiera zupełnie nowy etap w jej karierze, naznaczony debiutem pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records. Płyta pod nazwą Bass Persuades to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album będący następcą wydanej w 2025 roku płyty Something Beautiful zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową. Od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość. Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów artystka wyznała: ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od dobrych 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję Wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z Wami, dodała artystka. Music News. I na koniec koncertówka. Po szybko wyprzedanym zeszłorocznym koncercie autor bestsellerowego albumu Don't Tell the Dog przyjeżdża ponownie do Polski. James Mariot, bo o nim mowa, wystąpi 7 maja w Warszawie. Brytyjski wokalista, kompozytor i twórca unikalnego brzmienia określanego mianem antipopu ogłasza swój koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej jego trzeci album studyjny Warning Signs, którego premiera zaplanowana jest na 15 dzień stycznia. James Mariot w Polsce na koncercie w Warszawie 7 maja przyszłego roku. To jeszcze szybciutko łapcie kilka premier prosto z playlisty muzycznego radia. Sophie Tucker i One Republic z najnowszym singlem Tsunami. Taylor Swift z nową piosenką Patient Zero i Vixen z najnowszą propozycją pod nazwą Kamienie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.

0: Autoserwis, Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 13.30 na zegarze, a na termometrach od 17 stopni z groszkiem do 19 stopni we Wrocławiu i tam ponoć jest w Polsce najcieplej. No i jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim tyle samo. A maksymalna wartość temperatury to od 18 do 20. Mało słońca, dużo słońca, mało chmur, bez opadów ten dzień powinien się obyć z wiatrem, który jest słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To dalej jest wysokie. Barometry pokazują 1024 hektopaskale, ale w ciągu dnia delikatnie to ciśnienie spadnie. Jeśli chodzi o biometr, to on jest dzisiaj korzystny i taki będzie do końca dnia, a jakość powietrza jest albo bardzo dobra, albo dostateczna. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
8: Mieszkańcy Dolnego Śląska biorą sprawy w swoje ręce od głośnych protestów przez drogowe inwestycje, aż po dyskusję o życiowych wyborach. W tym raporcie powiemy o sprzeciwie wobec planów składowania odpadów w Wojciechowie, nadchodzących zmianach w centrum Świdnicy i wyjątkowym wieczorze filmowym w Jeleniej Górze.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Mieszkańcy Wojciechowa i okolicznych miejscowości spotkali się, by zaprotestować przeciwko planom związanym z rekultywacją wyrobiska po kopalni bazaltu w górnej części wsi. Sprzeciw budzi przede wszystkim możliwość wykorzystania tego terenu do składowania odpadów, co mocno niepokoi lokalną społeczność. Na miejscu był nasz reporter Przemek Kaczałko. Posłuchajmy, co w tej sprawie mówi sołtys Wojciechowa, Leszek Kraus.
9: Nie chcemy zmiany sposobu rekultywacji na styk leśny poprzez zasypanie wyrobiska pokopalnianego odpadami. No, w cudzysłowie odpadami. Przedstawiciele firmy zapewniali nas, że dojdą takie popioły, żużle, ale my się jako mieszkańcy obawiamy, że papier może przyjąć wszystko, a w rzeczywistości co mamy w Remiszowie, czy kopalnia jest koło Jawora, teraz odkryta, że tam są nawet odpady komunalne zalezione. My też tego się obawiamy, że tutaj też takie rzeczy będą złożone.
10: Mariusz Warowy, burmistrz gminy miasta Lubomierz. Wspieramy w postulatach takich, aby zniechęcić właściciela do tego, żeby jednak iść w kierunku rekultywacji wodnej, żeby zalać to wyrobisko. Ktoś ten teren użytkował przez ponad 40 lat, wydobywał, korzystał z niego, no to teraz jest zobowiązany do tego, żeby to przywrócić do stanu poprzedniego, tak? Czy tam zrekultywować w jakiś sposób ten teren, a nie gmina, która ma kupić sobie problem i coś tam próbować robić.
11: Michał Pater, zarząd powiatu lubelskiego.
12: Dzisiaj w przestrzeni publicznej, kwestie decyzji administracyjnych nie powinny być jeszcze poruszane, ponieważ tak naprawdę jedyna sytuacja związana akurat z tym protestem wygląda w ten sposób, że wniosek o zmianę kierunku rekultywacji nie został rozpatrzony przez starostę lubelskiego z powodu braków formalnych, więc dopóki wniosek nie zostanie tak naprawdę złożony prawidłowo o tą zmianę, no to na ten moment nie mamy o czym rozmawiać jeszcze w tym momencie. My jako radni z powiatu i akurat z okręgu gminy Lubomierz jak najbardziej ten proces poprzemy.
13: Obawiam się zanieczyszczenia wód, które używamy do pojenia naszych zwierząt. Celina Dmitroca, jestem mieszkanką Wojciechowa. Poniżej około

0: 250 metrów mamy dom mieszkalny, korzystamy ze studni. Największą naszą obawą jest zanieczyszczenie gruntu.
1: Podczas gdy w Wojciechowie mieszkańcy walczą o środowisko, urzędnicy w Świdnicy analizują dokumenty, które wpłynęły na kluczowy przetarg dla tamtejszej infrastruktury. Szykują się spore utrudnienia w centrum miasta. Zbliża się remont ulicy Chrobrego, a to oznacza kłopoty dla kierowców. Na przetarg wpłynęło 7 ofert, co daje zielone światło na szybkie rozpoczęcie prac. Szczegóły Jacek Zych.
2: Tak, ulica Chrobrego to rzeczywiście absolutne śródmieście Świdnicy. To stosunkowo wąska ulica, zabudowana pięknymi, eklektycznymi i secesyjnymi kamienicami. Łącząca plac Świętej Małgorzaty z ulicą Komunardów, czyli jednym z głównych w Śródmieściu węzłów komunikacyjnych. Jej remont to najważniejsza inwestycja drogowa, jaka będzie prowadzona w Świdnicy w najbliższym czasie.
3: Przebudowana zostanie ta droga kompleksowo. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, przebudowę chodników, wykonanie ich nowych nawierzchni, budowę zatok postojowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej, a także wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.
2: To Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miasta w Świdnicy. Zakres prac jest szeroki, sporo też jest chętnych na wykonanie tego remontu. W ogłoszonym przez miasto przetargu swoje oferty złożyło aż 7 firm.
3: Najniższa z nich opiewa na kwotę ponad 2 300 000 zł, czyli jest to mniej niż zakładaliśmy, przygotowując kosztorys tego zadania. Teraz miasto przystąpi do sprawdzenia i oceny wszystkich złożonych ofert. Po zakończeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcą.
2: Teraz kolejno przed urzędnikami konieczność wybrania najkorzystniejszej oferty. Zakładając optymistyczny, bezkonfliktowy przebieg całej procedury, umowa na remont może być podpisana jeszcze w tym roku. Potem przebudowa i kłopoty kierowców z nią związane potrwają co najmniej rok. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Po trudnych tematach społecznych i drogowych na koniec przenosimy się do Jeleniej Góry, gdzie mieszkańcy będą się mogli spotkać, by wspólnie porozmawiać o odwadze i marzeniach. 8 października o 18 Kino Lot zaprasza na wyjątkowy pokaz Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Kultowy film z Robinem Williamsem. Kultowy film z Robinem Williamsem będzie punktem wyjścia do rozmowy o wyborze własnej drogi, presji oczekiwań i odwadze bycia sobą. W wydarzeniu organizowanym w ramach cyklu 10x10 Klasyka Filmowa wezmą udział studenci Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.
4: Dr Radosław Wincza, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, wraz ze studentami z Koła Naukowego Badań i Inicjatyw Społecznych pragniemy zaprosić Państwa na niezwykłe wydarzenie, w którym połączymy naukę i sztukę w formie wykładu, dyskusji oraz seansu filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. W trakcie tego wydarzenia opowiemy o potrzebie sensu życia, o potrzebie posiadania własnych marzeń, życia w zgodzie ze sobą, nie tylko z tej perspektywy filmowej, ale również z perspektywy naukowej i badań naukowych. To wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, dorosłych, młodych, ludzi, którzy poszukują sensu życia, do tych, którzy uważają, że już go mają albo stracili i potrzebują go zdefiniować na nowo. Jest to wydarzenie po prostu dla każdego. Serdecznie zapraszamy.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Jutro nie będzie tak samo, to jest możliwe, a zostać tu nie, raczej już skończyć i wyjść, czy to swoje zajęcia szkolne, czy też zajęcia w pracy i skorzystać z pięknej pogody. Vixen, zostać tu, to już za nami, zegar pokazuje 17 minut przed godziną drugą, to jest Muzyczne Radio w poniedziałek.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Panie i panowie, z wielką przyjemnością prezentujemy miły, młody, zdolny, piękny, fantastyczny Leon Kreśniak, Kręci się Ziemia.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso i Nile Honey Boy. Jakże ładny to jest numer, a na zegarze już jest 10 minut przed 14 i właściwa pora na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, od czego zacząć. Od A8-ki jest 8-ki. Jadąc od Warszawy czy do Warszawy będziecie jechali bez większych problemów, z wyjątkiem tego, że na 8-ce na wysokości Długołęki zaczyna się korek w stronę Wrocławia, ale to tradycja. Ten korek blokuje też drogę 372 do Krzyża Nowic. Praktycznie wszystko stoi na Dębowo. Jeśli chodzi o A4, sprawdzamy, co tam się dzieje. A4 to kłopoty od Pietrzychowic, od wlotu z autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku na Zgorzelec, aż za kąty wrocławskie. Tam spowolnienia, bo ruch duży, ruch spory. I wiadomo, dwa pasy i 110 na godzinę. Jadąc od strony wschodniej, Mysłowice, tam kłopot w kierunku Wrocławia, tam się stoi na Dębowo. No i Kraków, też spowolnienie w kierunku Wrocławia. S3 i S5 bez większych problemów, bez spowolnień. No chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Cześć, tutaj Patrycja Markowska. Słuchacie Muzycznego Radia.
1: Wilczy Pęd, tak się nazywa ta piosenka i nie wiedzieć czemu zawsze mi się kojarzy z biegiem na tramwaj. Naprawdę nie wiem czemu. To Patrycja Markowska teraz, a za moment wiadomości.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski. Miriam Lipińska. A na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
4: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
6: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informacje. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
4: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły dwie osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę, po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.
1: Drogi na gorąco.
7: Przed rondem na Zgorzelec, jadąc od centrum Jeleniej Góry, kolizja trzech samochodów. Także tam już się robi taki dość spory koreczek.
3: No właśnie, to jest droga krajowa numer 5, to jest kierunek na Szklarską-Porębę albo na Zgorzelec i tam się robi koreczek według Łukasza, a wy jeśli o czymś też wiecie, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drugi na gorąco.

0: Fantastic, Fatal Love is the Answer. Taka to ładna piosenka. Zegar też przekazuje już ładnie 8 minut po drugiej, a każda minuta mijająca przybliża nas zapewne do skończenia pracy i do relaksu domowego. Jeszcze tylko jakoś wytrzymać w biurze, czy przy dokarce, czy za kierownicą, a później szybkie zakupy, korek, mam nadzieję, że też szybki. I później już tylko błogie lenistwo albo czasy spędzone gdzieś tam daleko w plenerze na spacerze. Nawet się zrymowało, albo na hulajnodze, albo jakkolwiek, korzystając z tego, że prawdziwe ciepełko wiosenne jest za oknem. Niechże ta jesień trwa, oj niech trwa.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: Obiad, właśnie, jeszcze człowieka o obiedzie by zapomniał.
2: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Mrozu teraz i Naturalny High, za nami Felix Yen i Jay Hart i Pride. Takie numery ładne gramy dla was na prawie kwadrans po godzinie drugiej. Ważna rzecz, Mrozu wydał nową płytę i ta płyta jest zemstą 40-latków plus. Tak małe czcionki są na okładce, że człowiek nie odczyta, jakie tam tytuły są piosenek. Serio. Ale za to utwory zacne.

Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Zaglądamy sobie do kalendarium muzycznego i wychodzi nam, że 5 października roku 1944 w Gdowie urodził się Andrzej Aleksander Zieliński, polski wokalista, pianista, kompozytor, aranżer, a także założyciel zespołu Skaldowie. Słuchajcie, facet napisał ponad 260 utworów, głównie dla Skaldów, ale również dla takich artystów jak Halina Kunicka, Irena Jarocka, Łucja Prus wreszcie, czy Maryla Rodowicz, a także dla Stana Borysa i Andrzeja Dąbrowskiego. Piosenki pisał głównie do tekstów tak fantastycznych i poetów, i tekściarzy jak Leszek Aleksander Moczulski, Agnieszka Osiecka, Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski, Ewa Lipska, Tadeusz Śliwek, czy nawet Wojciech Młynarski. Dzisiaj kończy 82 lata i życzymy mu, nie 100 lat, 200 lat życia. Andrzej Zieliński, jubilat dzisiejszy, z taką oto piosenką piękną się u nas pojawi.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Szanujmy wspomnienia. Niechże będzie zatem Skaldowie. Andrzej Zieliński.

0: Asia, budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 20 stopni z niewielkim okładem teraz w Legnicy i Legnica jest najcieplejszym miejscem w Polsce w oficjalnym pomiarze o godzinie 14. I to chyba wyczerpuje dzisiejsze temperatury maksymalne, a do tego wszystkiego dodajemy fakt, że dzisiaj mnóstwo słońca aż do późnego popołudnia, mało chmur, a dzień bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków generalnie zachodnich, teraz później południowych.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Pogoda sprawdzana, to teraz sprawdzamy tylko jeszcze jaki biometr. Biometr jest korzystny i taki zostanie do końca dnia. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale, ale już teraz powoli idzie w dół. Jakość powietrza albo jest bardzo dobrze, albo w najgorszym wypadku jest dostatecznie, czyli obowiązują jasno-żółte alerty smogowe, najgorzej w tej chwili w Opolu, a także w Wrocławiu. Zdecydowanie lepiej jest na ziemi wielkopolskiej, lubuskiej, jeleniogórskiej i częściowo wałbrzyskiej, a także w wyżej położonych miejscowościach ziemi kłodzkiej. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
7: Od planów na nowe lokale mieszkalne przez dramatyczną walkę z ogniem, aż po aktywne świętowanie na świeżym powietrzu. W tym raporcie powiemy o ambitnych planach mieszkaniowych w Wałbrzychu, tragicznej nocy w Chojnowie i sportowym wydarzeniu, które zjednoczyło Środę Śląską.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A zaczynamy od Wałbrzycha, gdzie władze miasta stawiają na dynamiczny rozwój infrastruktury społecznej. Chodzi o zabezpieczenie dachu nad głową dla setek rodzin. Magistrat chce w ciągu zaledwie 3 lat oddać lokatorom nawet do 400 nowych mieszkań komunalnych. O to, gdzie powstaną nowe budynki i kto może liczyć na klucze, dopytywał Jacek Zych.
9: Tak, jak powiedział mi Kasper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha, tylko dziś w Wałbrzychu toczy się kilka dużych inwestycji związanych z remontem kamienic przeznaczonych pod mieszkania komunalne. To przede wszystkim centrum i południowe dzielnice Wałbrzycha.
10: Między innymi jest to Armii Krajowej 5, remontujemy budynek przy ulicy Armii Krajowej 9, kawałeczek dalej. Przy Politechnice ogromny budynek w Braci Śniadeckiej 2, gdzie zostały na ścianie szczytowej wybite okna, będą piękne mieszkania, bardzo ładnie doświetlone, z szybem windowym, wraz z zagospodarowanym terenu zielonego. Przebudujemy budynek przy ulicy Mieroszowskiej, bardzo dużą kamienicę. Przebudujemy zabytkowe budynki w centrum miasta, chociażby Pankiewicza 6, Mickiewicza 3A, czy na ulicy Brzechwy. Z tych inwestycji mieszkaniowych jest bardzo dużo.
9: To właśnie Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, który dodaje, że w przygotowaniu jest nie tylko projekt budowy całkiem nowych bloków, tym razem na Piaskowej Górze, ale rewitalizacji całego osiedla mieszkaniowego. Na to wszystko potrzeba jednak setek milionów złotych.
10: Dzisiaj dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest również z nami na spotkaniu, powiedział, że na przyszły rok, na 2027, również będzie rekordowa pula środków przeznaczonych na budowę mieszkań komunalnych. Będzie to ponad 4 miliardy złotych, w związku z czym liczymy na kolejne finansowanie, na kolejne inwestycje mieszkaniowe w Wałbrzychu.
9: Jeszcze w 2015 roku lista oczekujących na mieszkania komunalne w Wałbrzychu przekraczała ponad 1000 osób. Dziś to około 100-150 chętnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Teraz powracamy do tragicznego pożaru mieszkania, do którego doszło ubiegłej nocy w Chojnowie w powiecie legnickim. Jak informowaliśmy, ogień błyskawicznie objął lokal w budynku przy ulicy Paderewskiego, z którego strażacy ewakuowali 15 osób. Po ugaszeniu pożaru w mieszkaniu znaleziono ciało mężczyzny. Przyczyny tragedii wyjaśniają teraz śledczy.
11: W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w Chojnowie przy ulicy Paderewskiego pali się mieszkanie. Kapitan Mateusz Guzenda, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Nie było na początku informacji,

0: o osobach poszkodowanych. Dopiero na miejscu w wyniku rozpoznania ustalono, że mamy do czynienia z rozwiniętym pożarem mieszkania. Ogień wychodził spoza obrysu budynku przez okno, dlatego strażacy musieli działać szybko. Wprowadziliśmy rotę gaśniczą do wnętrza. Na klatce schodowej panowało duże zadymienie. Ewakuowaliśmy z obiektu 15 osób, natomiast po ugaszeniu pożaru przeszukaliśmy mieszkanie i znaleźliśmy tam osobę poszkodowaną, która była niestety już w stanie znacznego zwęglenia. Najprawdopodobniej był to lokator tego mieszkania, natomiast nie wiemy, co tam się dokładnie stało. Na chwilę obecną trwają prace dochodzeniowe, także tutaj w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, jaka była przyczyna pożaru.
1: Teraz pora na temat, który pokazuje, jak lokalne społeczności potrafią się jednoczyć. Mieszkańcy Środy Śląskiej postawili na ruch i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Na 9-kilometrowej trasie tegorocznego marszu Tafisa stanęło ponad 100 uczestników.
2: Marsz zorganizowany przez Średzki TKKF w ramach obchodów Światowego Dnia Marszu, podobnie jak w poprzednich edycjach, przebiegał przez tereny leśne. Tegoroczna wędrówka miała jednak także wyjątkowy, historyczny akcent. Dzięki historycznej wiedzy Marcina Bochyńskiego, sołtysa Chwalimierza, uczestnicy mogli zobaczyć, a właściwie w wielu przypadkach odkryć, znajdujące się w lesie zabytkowe grodzisko z dwoma kamiennymi słupami. Była to okazja, aby podczas sportowo-rekreacyjnej wędrówki poznać także jedno z mniej oczywistych miejsc, skrywanych przez okoliczne lasy. W 5. marszu Tafisa, Międzynarodowej Federacji Sportu dla Wszystkich, udział wzięło 116 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal oraz nagrodę rzeczową. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek. Koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Chwalimierza przygotowało ciepły biały barszcz i herbatę. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: O 15.30 kolejne doniesienia z regionu.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: Bardzo wam tego życzę, żebyście dzisiaj rozbili bank pod każdym względem, no może nie takim, żeby samochodem w coś uderzyć, bankomat, to nie, ale wiecie doskonale, o co chodzi. To Sahir z tą jakże ładną piosenką, a na zegarze 18 minut przed trzecią.
1: To jest Muzyczne Radio.
2: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Muzyczne radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
5: Miły fakt, znany, ale o tym piosenkę też można zrobić. Kręci się ziemia, to Leon Krześniak. Polecamy do słuchania.

0: styl dosyć charakterystyczny, głos też charakterystyczny. Sprawa jest jasna. Empire of the Sun i DNA. Zegar pokazuje 10 minut przed trzecią i to jest właściwa pora na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Czy dojadę i jak dojadę, ewentualnie ile się spóźnię, sprawdzamy od A4. No i tutaj tak, najpierw Kraków w kierunku na Wrocław. Duże spowolnienie, wiadomo, ta pora to jest pora, kiedy jest ciężko jechać. Mysłowice też w kierunku na Wrocław, też utrudnienie. Później na A4 kłopot od zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia, aż za kąty wrocławskie. Tam się po prostu jedzie wolniej. Nie, że coś, tylko po prostu prawdopodobnie takie natężenie ruchu. I to normalna rzecz. Później na wlocie do Niemiec na przejściu granicznym Zgorzelec-Jędrzychowice, Ludwigsdorf też trochę postoicie. Wiadomo, tam nie dość, że zwężka, to jeszcze możliwa jest kontrola drogowa. A ósemka, jadąc od Warszawy, staniecie przed Długołęką i trochę postoicie tam też na Dębowo, na czarno, na mapach. Chyba, że czegoś nie wiemy. No i oczywiście droga wpadająca w tym miejscu, droga, która ma numerek... Który? Droga wojewódzka 372, tam też możecie postać właśnie na wlocie do A8. Jeśli zaś chodzi o drogę krajową numer 5, to kłopot w Jeleniej Górze aż do ronda prowadzącego na Zgorzelec i na Szklarską Porębę. Tam po dzwonie korek widoczny na mapie zdecydowanie. 757-646-646. Gdybyście wiedzieli o czym my nie wiemy, to możecie też nam wysłać nagranie z głosówki z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Il est 10h et les enfants jouent dans la cour.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: O tak, kochamy muzykę, ale też kochamy serwować wam różne rzeczy. Tym razem nie kulinarnie, tym razem napój bubble tea w towarzystwie Quebona Fide do wypicia.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Pakiet CPN wrócił. Czy unormuje ceny na stacjach? Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
6: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu. Natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
5: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 groszy, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
5: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
8: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
5: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Jak to ładnie jest tutaj napisane, Darek podsyła lek na poniedziałek, to No Monday bez cukru o smaku weekendu, tabletki do ssania, ewentualnie syropek. Słuchajcie tylko, gdzie coś takiego dostać. Ale jeszcze z ciekawszych rzeczy jest coś takiego, co nam Justyna podesłała na gorącą linię muzycznego radia. Milikowice na Dolnym Śląsku, kwitną kasztany, no i wysłała nam zdjęcie z 3 października. Nie wierzymy, to jest niemożliwe. Chociaż przy tej dzisiejszym klimacie, który wywrócił wszystko do góry nogami, to może okazać się, że kasztany kwitną i w październiku i co im ktoś zrobi? Nic nie zrobisz. Co zrobisz? Dzień dobry, niezwykle ciepły, piękny, słoneczny dzień, który udaje taki czerwiec trochę wczesny, a to przecież jest 5 października. Jest 7 minut po godzinie 15. Jeżeli wśród waszych znajomych są Apolinary, Igor albo Rajmund, to jeszcze jest jedna okazja, żeby ich uściskać i złożyć im najlepsze życzenia imieninowe. A to był Spiller, to był Groove Jets.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Proszę, jakie fajne piosenki są u nas. Dancehall i Honey Love. Dancehall, tak, można by teraz odtańczyć, jak ktoś potrafi w dancehall. Ciekawe, co szef to powie, albo szefowa, w zależności od pci tak zwanej. 13 minut po godzinie 15, inna piosenka taneczna, jakże niezwykle to zodiak, który jest na melanżu, to jest monopol, chociaż słowo monopol w tym kraju to się kojarzyć może niektórym dosyć jednoznacznie. Z innych ciekawych rzeczy, może rzucić to wszystko i zamieszkać w Karkonoszach, to nie jest zły pomysł. Słuchajcie, patrzymy na długoterminową prognozę pogody. W czwartek dopiero jakiś deszcz, no i dopiero od piątku odrobinkę chłodniej, 11 stopni czy 12.

0: Trzeba przyznać, że nasza dzisiejsza piosenka dnia to jest naprawdę sztos. Przynajmniej nam się podoba. Nie wiem jak wam, ale liczymy na to, że macie podobne uczucie co do tego numeru i co do tych artystów. Artyści to Dub Dogs i Edta. Piosenka nosi tytuł The Fade Out Line. Ależ to jest fajny numer. A na zegarze to już 19 po trzeciej. Państwo po pracy? Jeżeli nie, no to mamy coś dla was. Jeżeli tak, to też mamy coś dla was. A jeżeli nie pracujecie w ogólności, to też coś mamy. A co? A właśnie to.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: W końcu taniej na stacjach paliw cieszą się nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. 500 zł mandatu i punkty karne za co? O tym za chwilę w programie. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Kierowcy, którzy wstrzymali się z tankowaniem, mogą teraz sporo zaoszczędzić. W sobotę zaczęły obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw, a analitycy przedstawili już prognozę cen na ten tydzień. Skala obniżek jest duża. Jeszcze w ostatnim notowaniu epetrol.pl z ostatniego dnia września benzyna 95 kosztowała w Polsce średnio 8,19 zł za litr, olej napędowy aż 9,14 zł. W odniesieniu do nowych cen maksymalnych oznacza to spadek odpowiednio o 0,46 zł. I złoty 26 na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów w kieszeni kierowcy zostanie więc blisko 73 zł w przypadku benzyny i 63 zł w przypadku diesla. Analitycy epetrol.pl opublikowali pierwszą prognozę cen po nowym uruchomieniu pakietu CPN. Ich zdaniem nowe regulacje dają przestrzeń do solidnych obniżek na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować od 6 zł 61 groszy do 6 zł 74 groszy za litr. W przypadku oleju napędowego prognozowany przedział wynosi 7,75 zł do 7,89 zł za litr. Jest też zła wiadomość dla kierowców samochodów z instalacją LPG. Autogaz ponownie został wyłączony z rządowego mechanizmu obniżającego ceny paliw. Według prognozy epetrol.pl litr LPG może kosztować od 3,21 zł do 3,28 zł za litr. A jak one są wyliczane? Mechanizm CPN uwzględnia średnie ceny hurtowe paliw, podatki i opłaty oraz stałą marżę operacyjną wynoszącą 30 groszy na litrze. Dlatego limity mogą zmieniać się z dnia na dzień. Program CPN ma działać do końca roku. Okazuje się, że z takiej sytuacji cieszą się również niemieccy kierowcy. Wprawdzie ich rząd też obniżył ceny paliw, ale w Polsce jest jeszcze taniej, więc należy się spodziewać na polskich przygranicznych stacjach benzynowych kolejek samochodów z niemieckimi rejestracjami. To jest pokłosie obecnie najtańszych paliw Unii Europejskiej.
1: Aktualne przepisy.
2: Kierowca, który zamontował hak, nie powinien od razu uznawać sprawy za zakończoną. Trzeba jeszcze wykonać kilka czynności związanych z samym pojazdem. Dodatkowe zasady dotyczą osób korzystających z bagażnika rowerowego mocowanego z tyłu auta. Jak podaje Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na stronie gov.pl, po założeniu haka należy udać się do stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdza zamontowane urządzenie, a po pozytywnym wyniku badania wydaje odpowiednie zaświadczenie. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do właściwego organu rejestrującego w celu uzyskania adnotacji dotyczącej haka. Wizyta w warsztacie nie zamyka więc całej procedury, ponieważ nowe wyposażenie trzeba jeszcze sprawdzić i zgłosić. Najlepiej zająć się tym zaraz po instalacji, szczególnie gdy auto ma służyć do ciągnięcia przyczepy. Przy przewożeniu rowerów trzeba zwrócić uwagę na tył pojazdu. Uchwyt zamontowany na haku wraz z jednośladami potrafi zakryć numer rejestracyjny. Jak informuje policja, za zasłanianie tablic kierowcy grozi 500 zł mandatu i 8 punktów karnych. Jak możemy przeczytać w elektronicznym dzienniku ustaw, właściciel pojazdu może otrzymać dodatkową zalegalizowaną tablicę przeznaczoną do oznaczenia bagażnika. Jest to trzeci egzemplarz z tym samym numerem rejestracyjnym, który trafia na konstrukcję zamontowaną z tyłu auta. Dzięki temu oznaczenie pozostaje widoczne także po załadowaniu rowerów. Zdjęcie tylnej rejestracji samochodu i umieszczenie jej na bagażniku wydaje się prostym rozwiązaniem, ale nie należy tak postępować. Na uchwycie powinien znaleźć się dodatkowy egzemplarz wydany właśnie w tym celu. Tablica znajdująca się z tyłu pojazdu zostaje na swoim miejscu, a trzecią sztukę mocuje się na bagażniku. Jest to szczególnie istotne dla kierowców, którzy kupili platformę po raz pierwszy i dopiero przygotowują się do przewożenia rowerów w ten sposób.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hello, I'm Richard Judge and you listen to Mrzeszny Radio. They really love music.

Proszę bardzo, sobie człowiek czyta różne rzeczy w internecie i tutaj nam Elizabeth podsyła. Nie jestem już kobietą, która nie lubi poniedziałków. Teraz już dorosłam. Teraz wkurza mnie cały tydzień. No tak, w sumie racja. Dorosłość polega na tym, że raz, że człowiek budzi się pewnego dnia niewyspany i tak to już zostanie, to na pewno jeszcze do tego dołącza się fakt, że człowiek w poniedziałek jest wkurzony, we wtorek wkurzony, w środę wkurzony, bo jest środa, w czwartek wkurzony, bo jest czwartek i w piątek ma trochę luzu, bo piątek, wiadomo, weekendu początek. I wtedy zaczyna troszkę bujać w obłokach. Niczym Jasiek Piwowarczyk teraz z piosenką Obłoki, a za moment u nas reklama, po niej pojawi się prognoza pogody, a później jeszcze raport regionalny. Tak.

0: To jest muzyczne radio.
1: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Pałac Łomnica zaprasza 10 i...

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Drogi na gorąco.
3: Zaglądamy na S8. Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo informują. Lewy pas zajęty i utrudnienia na drugim kilometrze w kierunku na Kudowę. S8, drugi kilometr w kierunku na Kudowę. Tutaj poważne utrudnienia. Po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, lewy pas jest zajęty.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
3: 15.32, o tej porze najcieplej w Polsce jest w Legnicy, 21 stopni całe, a jeśli chodzi o temperatury maksymalne, no to więcej dzisiaj być nie powinno. Tyle przewidywało nasze meteo, nawet stopień mniej. Za to słońca będzie nadal całe mnóstwo, z bardzo małą ilością chmur, dzień bez opadów, z wiatrem słabym i umiarkowanym, jeszcze głównie z kierunków zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Biomet nadal jest korzystny, ciśnienie powolutku spada, w tej chwili 1022 hektopaskale na barometrach i będzie spadało nadal. Jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny delikatnie się polepszyła, ale i tak jest albo bardzo dobre, albo dostateczne, czyli w najgorszym wypadku obowiązują żółte alerty smogowe, najgorzej we Wrocławiu i w Opolu. Jeśli chodzi o raport regionalny, to teraz zapraszam na niego w imieniu Beaty Nowickiej.
8: W tym raporcie inwestycje dla najmłodszych, szansa na polityczny start dla młodzieży, wielki jubileusz w Jeleniej Górze i sukces wrocławskich policjantów.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zaczynamy od Polkowic, gdzie lokalny samorząd postawił na bezpłatną, bezpieczną i bardzo praktyczną komunikację dla uczniów. Na ulicach Polkowic pojawił się dziś autobus nowej linii bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jego pasażerami są najmłodsi mieszkańcy miasta, którzy zyskali wygodny dojazd na zajęcia.
10: Nowa linia powstała, by ułatwić dzieciom z przedszkoli i klas 1-4 dotarcie na zajęcia nauki pływania w polkowickim akwaparku. Wiadomo, że czas na lekcjach czasami się dłuży, ale ten na basenowym kompleksie wręcz odwrotnie. Zawsze go brakuje. By było go więcej w wodzie, a nie na spacerze ze szkoły do akwaparku, pojawił się pomysł na autobus. Skutecznie radzi on sobie z wydłużeniem czasu na przyjemności, a w razie opadów jest także ruchomym parasolem. Policzy się woda w basenach, a nie ta z góry. W tym roku na funkcjonowanie akwabusu przeznaczono 16 tysięcy złotych. Od roku przyszłego usługa ma być całoroczna, a nawet rozszerzona, o ile wzrośnie zainteresowanie. Na razie z transportu korzystają dwie szkoły oraz przedszkola. Szkoła w Jędrzychowie dowozi dzieci własnym transportem. Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach wykorzystuje autobusy znane z tzw. linii S, na co dzień dowożące dzieci do szkół. Są wyposażone w odpowiednią ilość miejsc siedzących i, co najważniejsze, z pasami bezpieczeństwa. Autobus zatrzymuje się przy szkołach oraz w pobliżu przedszkoli uczestniczących w programie, a następnie dowozi dzieci bezpośrednio pod akwapark. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Podczas gdy najmłodsi polkowiczanie testują nowe połączenie autobusowe, starsza młodzież z całego Dolnego Śląska ma okazję wsiąść do pojazdu z napisem Wielka Polityka. Trwa nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Samorząd województwa zachęca do udziału zarówno młodzież aktywnie działającą społecznie, jak i tych, którzy dopiero zechcą rozpocząć swoją przygodę z działalnością obywatelską. O szczegółach i formalnościach mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
11: Rozpoczęliśmy od 1 października, robimy nabór. Do 14 pani przewodnicząca Włodarczyk, która bardzo całym swoim jestestwem popierała i pracuje nad tym, żeby ten sejmik jak najszybciej rozpoczął, bo to dla Dolnego Śląska jest ogromnie ważne, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy będą mogli realizować swoje pomysły dla swoich środowisk i dla swojego

0: Wieku.
1: To jest nasz wspólny sukces całego zarządu Komisji Kultury, Edukacji i Nauki i wszystkich radnych, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia nowego statutu, nowych zasad związanych z wyborami. I tak nabór do Młodzieżowego Sejmiku rusza na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach. Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę. Teraz czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska. Od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce.
2: A teraz w roli głównej sportowe pasje młodych jeleniogórzan, które przynoszą wspaniałe efekty już od ćwierćwiecza. Przenosimy się do Cieplic, gdzie międzyszkolny klub lekkoatletyczny Dwunastka Jelenia Góra świętuje właśnie 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody zgromadziły w Zdrojowym Teatrze Animacji osoby związane z klubem i jego bogatą sportową historią. Na uroczystości był Przemek Kaczałko, który rozmawiał z prezesem klubu Romanem Herezą.
3: W naszym dorobku są medaliści mistrzostw Polski, zarówno na otwartych stadionach, jak i na zawodach halowych. No i cały ten dorobek jest przedstawiony na tablicach, które prezentujemy w holu Teatru Animacji. Jest tego bardzo dużo, potrzeba troszkę czasu, żeby przedstawić wszystkich medalistów. Było ich na pewno kilkudziesięciu przez 25 lat. Zaczynaliśmy od boiska lekkoatletycznego, bo to chyba trudno nazwać stadionem, przy szkole Dwunastce, a teraz korzystamy z obiektu przy ulicy Złotniczej, gdzie warunki do trenowania i do zawodów, jeśli chodzi o bieżnię, uważana jest za jedną z najszybszych w Polsce.
4: Przez wiele lat sama do niego należałam. Lucyna Kojonobys, paralimpijka. Więc bardzo się z tym klubem gdzieś tam identyfikuje. Dwunastka jest u nas wiodącym klubem lekkiej atletyki. Nie mamy innego takiego, który by mógł się poszczycić takimi wynikami i takimi zawodnikami, którzy często na różnego rodzaju mistrzostwach Polski czy mistrzostwach Europy i świata nawet startowali.
5: Czego wam życzyć z okazji jubileuszy?
3: Kolejnych jubileuszy i żeby młodzi ludzie mieli świadomość, że sukcesy nie przychodzą łatwo.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love music.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Muzyka i głos.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jesień w Barach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Z wielką przyjemnością prezentuję wam piosenkę, która opisuje fizykę, a w zasadzie to nawet astrofizykę. Kręci się Ziemia. Leon Krześniak.

0: Ależ to jest zdolna dziewczyna, nie tylko zdolna, ale i piękna, i inteligentna. Szkoda, że nie Polka, Brytyjka, chociaż wielu uważa, że jest Amerykanką. A to Dua Lipa, to jest piosenka Illusion. Za 8, a nawet za 7 minut minie czwarta.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: S8 w kierunku na Kłodzka, kilometr z numerem drugim, lewy pas zajęty, bo tam samochód uderzył w bariery i stoi w poprzek i trwa akcja sprzątania i ratowania. A 8 przed Długołęką w kierunku Wrocławia stoi sobie na Dębowo, tam niestety trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. A 4 jedziemy od strony wschodniej, no to najpierw spore spowolnienie w Krakowie, następne jest w Mysłowicach, a następne to się zaczyna już od Karwian i trwa aż do kątów wrocławskich. Albo stoi się przez moment i jedzie powoli, albo jedzie powoli i później przez moment stoi. Tak to wygląda, to jest normalna rzecz o tej porze. Także trzeba mieć dużo w sobie pokory, dużo mieć cierpliwości i dużo spokoju wewnętrznego, żeby przejechać ten odcinek, a później kolejne spowolnienie czeka Was dopiero na przejściu granicznym z Zgorzelec, Jędrzychowice, Ludwigsdorf. Tam też na Dębowo stoi. Jeżeli jesteście w tym miejscu, dajcie znać, powiedzcie, jak to wygląda naprawdę teraz, właśnie w tym momencie, bo sytuacja przecież może być dynamiczna. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 5 w kierunku na Czechy i na Zgorzelec, to w Jeleniej Górze postoicie już od estakady aż za rondo, bo tam doszło do zderzenia i nałożyło się to wszystko na popołudniowy korek. I tam może być teraz armagiadon, jak mawiają niektórzy. A jeśli coś pominęliśmy albo coś powiedzieliśmy źle, to dajcie znać, sprostujcie, poinformujcie. 757-646-646, metoda klasyczna, no i metoda nowoczesna, modern, to wysłać nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Cześć, to my jesteśmy Big Cyc.
3: I bardzo gorąco oraz rock'n'rollowo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: A my odpozdrawiamy i przypominamy, że Rudy się żeni. Pozdrówcie Rudego, uściskajcie mu i złóżcie mu życzenia najlepsze, bo się żeni.

0: Rudy się żegi, a kolizję na drodze krajowej numer 5 przed rondem na Zgorzelec i na Szklarską Porębę w Jeleniej Górze już posprzątali, powiedział nam przed momentem Jarek z MZK. Pozdrawiamy kierowców autobusów i pozdrawiamy również ich pasażerki i pasażerów. A co? A u nas wiadomości za moment.
1: Muzyczne radio.
2: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, wolności 150.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 16.
11: Czas na wiadomości.
12: Zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec, w ramach sezonu dyniowego, zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
13: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
12: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu pacjentów w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
1: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
12: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
14: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
12: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
11: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Driving with ten Norma Jean Martin w utworze Dance Through the Night. Żeby sobie tańczyć całą noc, to byłoby niezłe, tylko że w poniedziałek to raczej odpada, chyba że ktoś ma szkołę tańca i ma swoich uczniów, no to tak, to wtedy nawet jeszcze zarobi, ale takich ludzi to jest ledwie garstka. Z innych ciekawych rzeczy, niekoniecznie muzycznie, ale chcielibyśmy się pochwalić tym, co nam tutaj spłynęło, jeśli chodzi o komunikat meteo na jutro. Od 20 do 22 stopni, czyli 2 stopnie ma być więcej jutro niż dzisiaj. Hura, hura! Teraz nawet 21 w Legnicy z Kaczykiem.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Oficjalny szyld tego programu wystartował do 17. Polecamy się z najlepszymi z najlepszych. Za moment Radiant Smile i Piano Droids.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Obiecaliśmy, że będzie Radiant Smile, słowa dotrzymaliśmy, a teraz obiecujemy wam, że będzie porcja najświeższych newsów ze świata muzyki. 14 po czwartej.
1: Muzyczne radio.
2: Wygląda na to, że Music News już na linii startu, a wśród dzisiejszych zawodniczek na pierwszym planie pojawią się Sarah James i Jazzy. Powiemy wam także o nagrodach MTV Video Music Awards, a także podamy na tacy kolejne, jakże gorące premiery. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Sarah James prezentuje nowy singiel Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki i stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego albumu. Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości, tęsknocie i nieodwzajemnionych uczuciach do bycia zmuszonym do kochania w ukryciu. Utwór opowiada o uczuciu, którego nie można zatrzymać, mimo że potrzeba bliskości i nadzieje na zmianę wciąż pozostają silne. Szczery osobisty tekst łączy się z nowoczesnym popowym brzmieniem, pokazując Sarę w bardziej dojrzałej i świadomej artystycznie odsłonie. Polski język sprawia, że emocje w tej piosence wybrzmiewają jeszcze mocniej. Nowy singiel jest jednocześnie sygnałem kierunku, w którym rozwija się kolejny projekt Sary. Artystka stopniowo poszerza swój muzyczny świat, łącząc współczesny pop z wpływami muzyki R&B, pozostając przy tym wierna emocjonalności i charakterystycznej wokalnej ekspresji. Teraz Music News o DJ-ce i wokalistce prosto z Dublina. Po premierze potężnego bass house'owego hitu Invisible oraz My People, irlandzka gwiazda światowej sceny dance prezentuje swój najnowszy klubowy numer pochodzący z nadchodzącego debiutanckiego albumu Peace and Patience. Jazzy, bo o niej tutaj mówimy, to jedna z najbardziej ekscytujących nowych postaci elektronicznej muzyki tanecznej. Artystka powraca z nowym singlem Get the Start. Utwór jest kolejną odsłoną imponującej serii udanych premier, dzięki którym Jazzy ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej wyrazistych wokalistek i DJ-ek współczesnej sceny dance. W nagraniu Get Started Jazzy ponownie podkręca tempo, serwując zaraźliwą mieszankę napędzających rytmów i energetycznego wokalu stworzoną z myślą o kulminacyjnych momentach klubowych nocy oraz największych festiwalowych scenach na całym świecie. Wraz z dalszym rozwojem międzynarodowej kariery Get Started otwiera kolejny rozdział w imponującym marszu Jazzy na sam szczyt. Debiutancki album irlandzkiej artystki zatytułowany Peace and Patience ukaże się 23 października. Music News. I na koniec nagrody MTV. Gala MTV Video Music Awards 2026 już za nami. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy tegorocznych triumfatorów. Madonna zdeklasowała konkurencję, zdobywając aż 7 statuetek. Najważniejsza, przyznawana za teledysk roku, powędrowała jednak w inne ręce. W tej kategorii triumfowała Taylor Swift z piosenką The Fate of Ophelia. Największy triumf podczas gali odniosła jednak bezsprzecznie wspomniana przed momentem Madonna. Ikona muzyki pop zainaugurowała wydarzenie spektakularnym widowiskiem, prezentując dwa utwory ze swojej najnowszej płyty Confessions 2. Artystka wykonała wspólny kawałek z Sabriną Carpenter zatytułowany Bring Your Love oraz odświeżoną wersję utworu Dansteria z gościnnym udziałem Charlie XCX. Piosenkarka, która ma za sobą występ na debiutanckiej edycji Video Music Awards w 1984 roku, opuściła ceremonię z 7 nagrodami, w tym tytułem Artystki Roku, mając na koncie łącznie 13 nominacji. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Nickelback z najnowszym singlem Make Me Love You, U2 z najnowszą piosenką Silencio i Sam Feld z nagraniem Needle Love. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

Tak, są wśród was fangi Sunrise Festivalu. Są tacy, którzy byli tam w roku 2012 i załapali się na afterparty, a to był oficjalny, zdaje się, hymn tego afterparty, o ile nic nie wykręciłem. Sandy Horns, taki tytuł nosi to nagranie. Stworzyli Mikro i Milkwish. Mikro tak naprawdę mieszka gdzieś, zdaje się, w okolicach Szczecina. Jest Polakiem, przebiłym gościem i nawet w tym Szczecinie, zdaje się, można było się załapać jeszcze niedawno na jego klubowe granie. Nie wiem jak teraz. Drogi i drodzy, cóż tu mamy jeszcze dla was na podorędziu tak zwanym? Otóż chcielibyśmy wam zaserwować matcha. Szymczyk, Bro Just Chill. 25 stopni, fajny numer. Best of, muzyczne radio.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od

0: Polsat.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy wartość ciśnienia. To wynosi 1021 hektopaskali, więc już spadło i spadać ma nadal, ale mimo tego biometr do końca dnia ma być bardzo dobry, korzystny wręcz. Jakość powietrza teraz też miejscami bardzo dobra, ale przeważające obszary regionu jest zaznaczony na żółto, czyli powietrze tam ma raczej dostateczną jakość. Tak jest przede wszystkim we Wrocławiu, a także w Opolu. Im dalej na północ, tym powietrze lepsze. Na zielono jest już ziemia wielkopolska, a także lubuska. A teraz raport regionalny, na który zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej.
4: W Kłodzku zbliża się wyczekiwany koniec remontu zniszczonego przez wielką wodę boiska.
5: Mamy tych decyzji na poziomie ponad 50 milionów złotych.
4: W Polkowicach emocje budzi nagranie z kontrowersyjnej interwencji służb.
6: Doszło do dynamicznej sytuacji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu.
4: A w Jeleniej Górze wokalny zespół Agat udowadnia, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i świętowanie jubileuszu.
7: Powstał w 1996 roku.
0: Muzyczne radio.
4: Zaczynamy od Kłodzka, gdzie dwa lata po wielkiej powodzi wciąż trwa intensywna odbudowa obiektów zniszczonych przez żywioł. Prace renowacyjne mocno się posunęły naprzód, m.in. na obiektach sportowych kłodzkiego SIR-u. Tamtejsze boisko jest już niemal gotowe do użytku. O szczegóły i bieżące postępy na miejscu pytał Jacek Zych.
8: Tak, Kłodzki Ośrodek Sportu i Rekreacji to miejsce w Kłodzku, które było zalewane niemal przy każdej wzbierającej w Nysie wodzie. W ciągu ostatniej dekady kilkukrotnie relacjonowałem Państwu walkę, jaką tam prowadzono, żeby uchronić obiekt przed zalaniem. Wrześniowa powódź z 2024 roku zniszczyła jednak niemal wszystko. Boiska, korty, basen i halę widowiskowo-sportową. Większość z tych obiektów jest obecnie odbudowywana.
5: Mamy tych decyzji na poziomie ponad 50 milionów złotych. Przed nami jeszcze informacja z Ministerstwa Sportu albo w tym roku, albo w przyszłym roku dotycząca promesy na odbudowę głównego boiska trawiastego, a tak naprawdę przebudowanie go na stadion lekkoatletyczny o wartości ponad 24 milionów złotych.
8: To Michał Piszko, burmistrz Kłodzka, a w czwartek oddano oficjalnie do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią, jedno z dwóch wchodzących w skład ośrodka.
5: Jest to boisko ze sztuczną nawierzchnią, pełny wymiar z oświetleniem. Będzie można z niego korzystać również podczas zmroku czy w ciemności, czy jak jest ciemno. No i zostały wbudowane trybuny na 500 osób.
8: Na terenie kłodzkiego OSIR-u wciąż trwa remont hali widowiskowo-sportowej, kortów i basenu. Remont samego tylko boiska ze sztuczną nawierzchnią kosztował 13 milionów złotych. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Podczas gdy w Kłodzku uwaga mieszkańców skupia się na infrastrukturze, w innej części Dolnego Śląska, w Polkowicach, tematem numer jeden stały się działania tamtejszych służb mundurowych. Kontrowersyjna interwencja policji wywołała burzliwą dyskusję w internecie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z zatrzymania 33-letniego mężczyzny. Na filmie widać moment obezwładniania zatrzymanego, w którym prócz funkcjonariuszy pomagają też ratownicy medyczni. Więcej o tej budzącej emocje sprawie w materiale Andrzeja Stefańczyka.
9: Do nagrania odniosło się legnickie pogotowie ratunkowe. Jego przedstawiciele podkreślają, że krótki film pokazuje jedynie fragment całego zdarzenia i nie przedstawia wszystkich okoliczności interwencji. Mówi Julia Wach, rzeczniczka pogotowia ratunkowego w Legnicy.
6: W trakcie interwencji doszło do dynamicznej sytuacji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu. W tej sytuacji członkowie zespołu ratownictwa medycznego podjęli działania mające na celu wsparcie funkcjonariuszy policji w opanowaniu zagrożenia i zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że materiały pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej przedstawiają jedynie fragment całego zdarzenia i nie obrazują pełnego przebiegu sytuacji. Ocena działań podejmowanych przez poszczególne osoby wyłącznie na podstawie fragmentu nagrania może zatem nie uwzględniać wszystkich okoliczności zdarzenia. Rolą ratowników medycznych jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia. Jednocześnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia reagują oni w celu ochrony życia i zdrowia zarówno pacjentów, osób postronnych, jak i przedstawicieli innych służb.
9: Do zdarzenia doszło 2 października około godziny 16:30. Policjanci zostali wezwani do mieszkania po zgłoszeniu pobicia mężczyzny, który miał być kopany w klatkę piersiową i stracić przytomność. Według policji zatrzymany 33-latek był agresywny i nie wykonywał poleceń. Funkcjonariusze użyli gazu, a następnie siły fizycznej. Mężczyzna miał też uderzyć jednego z policjantów. 33-latek został ostatecznie zatrzymany i usłyszał zarzuty. Między innymi

0: innymi naruszenia nietykalności funkcjonariuszy oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Policjanci prowadzą również czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy interwencja przebiegła zgodnie z prawem i procedurami. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Zostawiamy internetowe sensacje, by przenieść się w znacznie bardziej przyjazną atmosferę do Jeleniej Góry, gdzie seniorzy dają przykład, jak można połączyć aktywność z pasją. W trakcie przeglądu twórczości w Jeleniogórskim Centrum Kultury zespół wokalny Agat uroczyście rozpoczął obchody 30-lecia działalności. Na wielki koncert jubileuszowy zespół zaprasza 28 listopada, a teraz Przemek Kaczałko pytał o początki wspólnych działań.
2: Ela Markowska, kierownik zespołu wokalnego Agat. Zespół Agat powstał w 1996 roku, a ja przyszłam od 2006 roku. Śpiewamy, kochamy śpiew, kochają nas ludzie, a to najważniejsze, bo bez ludzi to po prostu nie jest życie, bez muzyki nie jest życie. Było cudownie i jest cudownie. Prestiżową naszą nagrodą jest nagroda w Warszawie, druga nagroda na ogólnopolskich juwenaliach trzeciego wieku i było to w 2015 roku. To tak jest, jak już ten czas tak ucieka, ale my go gonimy.
3: Bożena Hescesarz, zespół Agat. Mnóstwo wspomnień, bo było mnóstwo występów, mnóstwo pierwszych, drugich, trzecich miejsc, mnóstwo pucharów. Poznałyśmy mnóstwo pięknych ludzi w naszym wieku i także bardzo liczną grupę fanów. 30 lat, tak to zleciało.
4: Więc bawmy się, przywitajmy razem nowy dzień.
1: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.

0: To już dzisiaj mówiliśmy, żeby rozbić bank, tego wam bardzo mocno życzymy, a jeszcze bardziej tego, że o mamo, ja chcę do Kalifornii, tylko niech mnie ktoś tam zabierze, bo po pierwsze problem z wizą, o mogłaby się jakoś ciocia tam odezwać w Stanach Zjednoczonych, no i drugie, żeby ktoś to sfinansował. Chris Van D i The Real i Kalifornia to za nami, a teraz pozwólcie...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zaczynamy od E4 w kierunku Wrocławia jadąc od wschodu. No to wiadomo, spowolnienie w Krakowie, później spowolnienie w Katowicach, a następne spowolnienie zaczyna się w okolicach, to jest punkt poboru Opłat Dawny w Karwianach. Nawet przed Karwianami się zaczyna ten korek i później ten korek jest aż do samego Wrocławia. A później na połączeniu autostradowej obwodnicy Wrocławia i A4 też spowolnienie, kolejne spowolnienie przed kątami wrocławskimi, ale przynajmniej nie stoi na Dębowo, jak na granicy w Jędrzychowicach, Zgorzelcu, Ludwigsdorfie. Tam chwilkę trzeba będzie swoje odcierpieć. S8 sprawdzamy, jadąc do Wrocławia, kilometr z numerem 3, tam pojazd uderzył w bariery, zajęty jest prawy, przepraszam, lewy pas ruchu, a ruch odbywa się pasem tylko prawym. Również utrudnienia na A8 przed Długołęką, stoi wszystko na Dębowo w kierunku na Wrocław. S5 jest trójka, tutaj bez większych kłopotów, chyba że o czymś nie wiemy, no to koniecznie dajcie nam znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Ten gatunek muzyki, to zdaje się, nazywa się Electro Swing. To jest takie połączenie lat 20. ubiegłego wieku z latami bieżącymi. Tak można to sobie nazwać w dużym skrócie. Paruf Stelar jest twórcą tego pięknego dzieła. Back Lilies u nas wybrzmiewa w programie Best Of w muzycznym radiu. A my mamy dla was kolejną propozycję. Ta propozycja to jest połączenie też dwóch różnych epok w muzyce. Bo i Miłosz, i Budka Suflera.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: To u nas teraz wizje. Za chwilę Marta Wojtunik powie wam słonecznie. Dzień dobry, witajcie na Hitplanecie. A ja, Radek Bajor, życzę wam pięknego popołudnia i fantastycznego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Jutro benzyny nieco droższe niż dziś. Potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
8: Sytuacja jest daleka od normalizacji. Niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
7: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88.
8: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
7: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i straż miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
9: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
7: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
10: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
7: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.
4: A po 17:00.
5: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
7: Hit Planeta startuje na dobre i ląduje już w waszych głośnikach. Topowa 40, premiery, nowości, propozycje już są z nami. Mamy nadzieję, że wy tak samo jak one jesteście z nami. Koniecznie dawajcie znać na naszym radiowym Facebooku, że jesteście z nami i poniedziałkowe późne popołudnie spędzacie z Muzycznym Radiem. Marta Wojtunik, witajcie. Zapraszam was do świata najnowszej muzyki, gdzie już czekają na nas na samym starcie. Dwie bardzo gorące propozycje.
5: Najnowsza lista w Polsce.
7: Miley i Let's Get Married oraz Galantis i 1, 2, 3, 4.

0: Melodia bardzo przyjemna, bardzo chwytliwa. Przypominamy, to Galantis i utwór 1, 2, 3, 4, na który już teraz możecie głosować. Dawajcie znać, co sądzicie o tej propozycji i czy powinna znaleźć się w kolejnych notowaniach. My już za moment znajdziemy się w dzisiejszym notowaniu, sprawdzimy miejsce 40, ale zanim to, cofniemy się wspomnieniami do soboty. Sprawdźmy, co działo się na podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. W sumie to
0: jedyny polski hit na podium w sobotę. Mrozu, bracia Kacperczyk, Wszystko, czego chciałem, miejsce trzecie.

Za każdym razem, ale jak leci to nagranie, to sobie człowiek myśli, jak dobrze, że ona wróciła do muzyki. To Ellie Goulding i For Your Entertainment, nagranie, które lądowało na miejscu drugim. I na miejscu pierwszym bardzo weekendowe, dance'owe nagranie Albert, RCB i Heart in the Echoes.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Po reklamie.
4: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
5: Hello, Poland. We are Alien Filek.
6: I am Pete Tong.
7: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
8: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. No to tak jak zapowiadaliśmy, czas na miejsce 40, czas na dzisiejszą nowość, a ta będzie zdecydowanie latynoska, bo to Maluma, Shakira i Agua.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość.

0: pełen pozytywnej energii polski artysta Wiktor Waligura, Nie umiem kochać. Już niedługo ma ukazać się jego nowa, druga płyta, na której na pewno znajdzie się ta piosenka. A czy w przyszłych notowaniach Hit Planety znajdzie się piosenka Nie umiem kochać? Tego zagwarantować wam nie możemy, ponieważ to nagranie dziś spada ponownie, bo już mam wrażenie, że kilkukrotnie to nagranie polecaliśmy wam na miejscu 39. Jest to już takie naprawdę mocne żółte światło dla fanów tego nagrania. Koniecznie głosujcie na to, na ten utwór, który prawie wypada dziś z Hit Planety. Głosować możecie oczywiście na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Wpadając na naszą stronę, nie zapomnijcie też zagłosować na piosenkę Halo od Marshmallow. Ona dziś spada aż o 11 oczek w dół.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco.
4: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
5: Hello, my name is Cranberry.
6: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet.

0: Hey Ben i Leave It All Behind ląduje na miejscu 37.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Czas na pierwszą z naszych poniedziałkowych premier. Zazwyczaj artyści, pisząc piosenki, dedykują je swoim przyszłym, obecnym lub niedoszłym drugim połówkom, ale są też tacy artyści, którzy dedykują nagrania równie ważnym osobom, ale niekoniecznie związanym z jakąś relacją romantyczną. Michael Schulte wydał nagranie, które, jak sam powiedział, najprawdopodobniej jest jego ulubioną swoją piosenką. Piosenka Cover You, którą zadedykował swoim dzieciom, swoim synom. Jak sam mówi, bardzo ważne jest, żeby dziecko dorastając czuło się bezpiecznie i bezpieczne. No i właśnie o tym jest jego nowe nagranie, które przedstawiamy premierowo.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Syntezatory mówią, to są lata 80., a data wydania mówi, to jest tegoroczny wielki hit, który zapowiadał już ukazany album Bass Persuades od Miley, która już wydaje nagrania jako Miley, a nie jako Miley Cyrus. To jej 10. solowe wydawnictwo. Piosenka Bass Persuades niestety spada, ale dobre informacje są takie, że w poczekalni czeka już kolejny jej hit właśnie z tego wydawnictwa. Czas na miejsce 35. Tutaj Girls Band XO i piosenka Stacy.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: Hi, I'm Rag and Bone Man.
5: Cześć, Agnieszka Chylińska.
6: Hi, my name is John Sierża.
7: Hi, I'm Sharon Food Entertainment.
8: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: On ma naprawdę niesamowity głos. Alex Warren i Emerdel Eyes. Artysta, który pokazał, że potrafi śpiewać bardzo melancholijnie, ale też potrafi pisać naprawdę wielkie i bardzo nośne hity, właśnie jak Emerdel Eyes. Nagranie, które dziś ląduje na miejscu 33.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas na kolejny polski hit. To będzie Bingo i Arek Kłusowski.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105.8,
1: 106.7
0: i 90.9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
4: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
5: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
4: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
3: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzęk.
6: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
3: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
7: Agresja jest coraz większa,
3: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące.
3: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannej, obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Drugą część naszego hit planetarnego poniedziałkowego spotkania zaczynamy w rytmie naprawdę wyczekiwanego przez fanów zespołu U2 nagrania. Nagrania Silencio, utwór zapowiada nadchodzący album. Od 9 lat nie było nic nowego od U2, jeżeli chodzi o albumy oczywiście. No a album ma ukazać się już 13 listopada. Będzie to piątek 13, a więc data taka można powiedzieć dość znacząca. Polecam Silencio jeszcze cały czas jako propozycję do listy. Mamy nadzieję, że to się już niedługo zmieni, bo to naprawdę świetny rockowy kawałek.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie.
6: What's up, it's Nick, Afrojack.
7: Hey guys, I'm Dash Berlin.
8: Hey, I'm Sander van Doorn.
9: Hey, what's up, this is Showtek.
10: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio. Hit Planeta.
3: Słuchacie Hit Planety i my już teraz wspólnie lądujemy na miejscu 28. Wspólnie mam na myśli z osobami, które słuchają nas teraz, z osobami, które są też z nami aktywnie obecnie na Facebooku, a jest was dziś już sporo, jeszcze się zbierają. Na pewno jest Grzegorz, jest Kamila, Paweł, Agnieszka, Lucyna, Kasia, druga Kasia, jest Marta, jest Wiesław, a więc stała, że tak powiem, stali słuchacze, stali bywalce Muzycznego Radia są cały czas z nami. Pozdrawiamy was serdecznie. Kto jeszcze jest z nami, niech koniecznie melduje się na naszym radiowym Facebooku, a my już teraz polecamy polskie nagranie, które ląduje na miejscu 28. Love Story.

0: światło. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: Oj, ten James Blunt czaruje nam na antenie piosenką Taste Like Summer. Nagranie, które opowiada, powiedzmy, poniekąd o lecie, ale tak z taką dużą nutą nostalgii. Utwór zapowiada nowy album, który będzie promowała trasa. Przypominamy, że James Blunt w Polsce wystąpi raz i to na dodatek na Dolnym Śląsku. Wystąpi we Wrocławiu na hali Stulecia, więc w naprawdę pięknym obiekcie. No i jak będzie grał takie piękne piosenki, to naprawdę szykuje się świetny wieczór. Koncert w marcu, bilety już dostępne, jakby ktoś był zainteresowany. No a jak ktoś chciałby wesprzeć Jamesa Blunta na Hit Planecie, to powinien to koniecznie zrobić. Utwór spada z miejsca 16 na miejsce 24.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Teraz też ktoś zaczaruje nam antenę, ale w zupełnie innym stylu, takim bardziej hip-hopowym, ale również z nutą nostalgii. Utwór, który idealnie sprawdza się właśnie na takie piękne wieczory, które jeszcze na Dolnym Śląsku są, no bo zachmurzenie jest małe, więc wieczór piękny, a na głośnikach właśnie teraz piękna piosenka Sokół i Pogwarzymy.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
6: Cześć, tutaj Ewa Nejcowska.
7: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
8: Hi, this is Tame from Pragma.
9: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: są plotki, że ma być całkiem obszerna trasa koncertowa. Wspominaliśmy, że James Blunt szykuje się do premiery nowej płyty, no i już do ogłoszonej trasy koncertowej. Między innymi tutaj bez nowej muzyki, ale też Rod Stewart będzie koncertował i to naprawdę bardzo, bardzo długo. Przez wiosnę, lato i końcówkę przyszłorocznej jesieni. No i zespół Nickelback, oni również szykują się do premiery nowego albumu Leave Me Behind. To mocny rockowy hit, który na Hit Planecie miał już swoje 5 minut, już z Hit Planetą się pożegnał, ale zespół żegnać się z Hit Planetą ewidentnie nie chce. Polecamy Wam kolejny singiel, który zapowiada wydawnictwo Everything Under the Sun, które ma ukazać się 30 października. Make Me Love You to bardziej taka rockowa ballada. Posłuchajcie premierowo na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Chris Van D i After the Silence. Nagranie, które pojawiło się w naprawdę odpowiednim momencie, bo idealnie pasuje do tego, co możemy widzieć za oknem lub na dworze, jeśli ktoś właśnie tam jest. No, przepiękny mamy zachód słońca, taki można powiedzieć różowy. Jak to Kaśka Sochacka śpiewała, niebo było różowe. Chris Van D, After the Silence na miejscu 21, a my już za moment wracamy do Was z miejscem 20. Tam naprawdę bardzo słonecznie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Hej, tutaj Kasia Popowska.
6: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
7: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
8: Cześć, tu Warius Manx.
9: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
10: Tudo ok.

Miejmy już to za sobą. To jest nagranie, które dziś naprawdę bardzo błyskawicznie spada. W sobotę polecaliśmy na miejscu 6, dziś na miejscu 19, czyli 13 pozycji niżej, patrząc na ostatnie notowanie. To jest nagranie, które zdecydowanie potrzebuje wsparcia waszych głosów. Głosy oczywiście możecie oddawać na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce Hit Planeta. Możecie też na naszym radiowym Facebooku dawać znać, które nagrania chcielibyście wesprzeć. Być może jest to rutyna, która również wsparcia potrzebuje. Oliwia Socha dziś spada z miejsca 10 na 18.

0: szwedzki projekt The Bausa, Lose Myself, to jest mój jeden z faworytów obecnie na Hitplanecie i wasz wydaje się, że też, bo jest to nagranie, które dopiero co niedawno debiutowało na liście, a już dziś z miejsca 25 leci na miejsce 17.
1: Tak gra Hitplaneta.
2: A to jest kolejny mocny hit na miejscu numer
0: 16. Clean Bandit, Chloe i Company.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
6: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
5: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
4: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martynas Katelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
7: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
8: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
7: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
4: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
9: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
4: Kampania Dzieciństwo bez Przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: Drogi na gorąco.
11: Kolejna już dziś kolizja na ulicy Jana Sobieskiego. Między skrzyżowaniem z ulicą Karola Miarki doszło do kolizji. Tym razem zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z pojazdów najechał drugiemu na tył. Całe szczęście nikomu się nic nie stało, ale to zdarzenie powoduje naprawdę spore utrudnienia w ruchu, więc osoby, które kierują się w tamtą stronę, polecamy szukać objazdów.
2: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
1: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
11: Nową i bardzo gorącą. Mamy nadzieję, że już niedługo opuści naszą muzyczną poczekalnię. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Hi, I'm JP Cooper.
7: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
8: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
9: Hey, what's up? It's Sierra.
10: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Mozyczne Radio. Hit Planeta.
5: Słuchacie Hit Planety, poniedziałkowego wydania tego bardzo premierowego i nowego programu. Przed nami już można powiedzieć creme de la creme, czyli nagrania, które lądują na tych najwyższych miejscach. Zaczynamy tę część Hit Planety od miejsca 14. Benjamin Grosso i Fanny.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Kali Alessandro i Tide, nagranie, które długo z nami na Hitplanecie nie jest, ale już podbija te najwyższe miejsca. To jest utwór, który w błyskawicznym tempie przesuwa się na naszej liście. Dziś z miejsca 19 leci na miejsce 13. Mamy nadzieję, że 13 okaże się być naprawdę dobrą pozycją. Patrzymy dalej, miejsce 12 i polski hit. I to jaki? Sanach i Cichosza ląduje na miejscu 12, a jeszcze podczas naszego dzisiejszego spotkania na pewno pojawi się jeden polski hit, którego możecie już wyczekiwać.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Takiego muzycznego połączenia chyba nikt się nie spodziewał. Duet Sophie Tucker połączył siły z legendarną grupą One Republic. Połączenie niespodziewane, ale jak usłyszycie, na pewno i to zdecydowanie bardzo chciane. Piosenka Tsunami to ostatnia z naszych poniedziałkowych premier.

0: Mocny hit. Na miejscu numer
1: 7 to jest mocny hit, który naprawdę szybkim tempie leci w górę. Mamy nadzieję, że już niedługo trio Almost Monday pochodzące z Ameryki wyląduje na podium, bo piosenka French Kids naprawdę wpada w ucho.

Mark Amber i bardzo przebojowe, bardzo chwytliwe The Proof, dziś na miejscu szóstym, a więc zbliżamy się do podium dzisiejszego notowania. Sprawdzamy więc, co gramy przed samym podium. Miejsce piąte, Mrozu, bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, najwyżej notowany dziś polski hit. No i tuż przed podium zatrzymuje się Chloe Kisha i Question of the Day. A co dalej? To o tym już za moment.

0: totalnie przebojowa.
1: Chloe Kisha i Question of the Day, czyli pytanie dnia na miejscu czwartym. Sprawdzamy, co na samym szczycie dzieje się w poniedziałek na Hitplanecie. Na pewno na podium pozostaje Heart in the Echoes i Albert RCB, ale to nagranie opuszcza miejsce pierwsze i ląduje na miejscu trzecim. Nieco wyżej Ellie Goulding i For Your Entertainment. Ta artystka utrzymuje pozycję numer 2. Czekamy, aż Ellie wkroczy ponownie na miejsce pierwsze. A dziś robi to Aura Wave i piosenka Just Drive, którą zakończymy Hitplanetę, ale wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment startuje wieczór z muzycznym radiem.
2: Hitplaneta. To jest Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
3: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhach, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
4: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
5: Drony, balony, sabotaże.
4: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
6: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
4: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
3: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercania, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorz.
7: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
3: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie, pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
8: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
3: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzykę.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa / zbiórka charytatywna siepomaga.pl Piotruś Szliwa / zbiórka charytatywna
0: Reklama.
9: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: taką muzyką to nawet poniedziałek nie jest taki straszny. Amy Winehouse, oczywiście głos niezastąpiony i Valerie w Muzycznym Radiu, to na dobry początek naszego wieczornego spotkania, a w naszym rozkładzie jazdy oczywiście czas na dżem.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Dzwońcie, my już witamy pierwszego słuchacza. Dobry wieczór, Muzyczne Radio, Dżemik.
3: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do stronie TPD-45, pięciotonową, metalową. I drugie ogłoszenie, sprzedam punkt dwuskibowy Unia Grudziąt. Więcej informacji pod numerem telefonu 667.
0: Tak.
3: 883-305. Mhm. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza lub słuchaczkę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam Mieczysław.
0: Witam.
4: Staniszów, piękna działka budowlana. Obok do remontu budynek na 5 kawalerek, może być agroturystyka, piękne miejsce. Mhm. Do wynajęcia nawet dla pracowników w Mysłakowicach. Dwa mieszkania i wjazd do Karpacza dwupokojowe. No i warsztat, albo przyjąłbym mechanika, ogólny serwis, albo wynajmę warsztat samochodowy, wjazd do Karpacza. Telefon 603, tak? 622-848. Aha, jeszcze bym wziął do wykończenia mieszkania właśnie jakąś złotą rączkę. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dżemik, dobry wieczór.
5: A dobry wieczór.
0: Witam, jesteśmy na antenie.
5: Agnieszka z tej strony. Ja mam do sprzedania Opla Astra J. To jest rok 2011. Auto jest sprawne, na chodzie, w ciągłej eksploatacji. Silnik 1.4 turbo. No i po więcej informacji zapraszam pod numer telefonu.
0: Tak.
5: 798 427 905. Dziękuję 905. bardzo.
0: Pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Bronek Zabora.
0: A witam.
6: Ja mam do zaoferowania samochód Volkswagen Polo. To jest 2011 rok, koloru czerwonego. 1.2 benzynka, niedużym przebiegiem, 178 tysięcy. 5-drzwiowy, 5-biegowy, ubezpieczony, zarejestrowany. Znaczy chętnych zapraszam. I mój numer telefonu 691.
0: Tak.
6: 959-984.
0: Jeszcze raz? 959?
6: 984.
0: 984. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejną osobę witamy. Dżemik, Muzyczne Radio.
7: A witam, dobry wieczór, Adam Sysson. A ja kupię Rometa, Simpsona, Jawę i podobne sprzęty w różnym stanie oraz części, jak silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi i stare kaski typu orzech oraz ta literatura jak prospekty. A mój numer to 506.
0: Tak.
7: 193. Mhm. I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, Dżemik.
8: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera, bo sąsiad mi wytrył dwa psy, pogumił kamieński.
0: Ojej, nie mówimy, nie mówimy. Szukamy szczeniaka, jaki numer?
8: I 727.
0: Tak.
8: 341. Mhm. 960 i do Rottweilera. I pozdrawiam panią Martoniszy serdecznie.
0: Również serdecznie pozdrawiam. I witam kolejną osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Z tej strony Grzegorz z Lwówka Śląskiego. Do sprzedania mam Citroena C4 Grand Picasso z roku 2014. Samochód bardzo mocno zadbany, bardzo bogato wyposażony. Silnik 2 litry w dieslu. Po więcej informacji proszę. Pod numerem telefonu 607.
0: Tak.
9: 771.
0: 771.
9: 504. Dziękuję i pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dżemik, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam dwa ogłoszenia. Pierwsze to jest sprzedam Opla Insignię. 2013 rok, diesel, kombi, 140 koni, 2 litry. Auto użytkowane przez kobietę, także niezniszczone, bardzo się reprezentuje ładnie, czerwona perła. I drugim ogłoszeniem wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie, 36 metrów. To jest Świeżowa. Dodam, że mieszkanie jest też czynszowe, a więcej informacji udzielę pod numerem 695
0: tak?
10: 112 300. 363. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza lub słuchaczkę. Dżemik, dobry wieczór. Halo, halo? Tu nam się nie udało. Czekamy na ostatni telefon 757-646-646. A tymczasem ogłoszenie SMS-owe. Sprzedam tanio zapalniczki pod numerem 669-631-761. Jeszcze raz numer telefonu 669-631-761. Czekamy jeszcze na jakiś telefon, choć chyba się na to nie zapowiada. Jeszcze raz 757-646-646. Muzyczne radio Dżemik już powoli się kończy. Czy komuś jeszcze się uda dodzwonić? Chyba już nie, więc to pora na naszą piosenkę dnia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Dub Dogs i The Fade Outline.

Music News meldują się zgodnie z planem, a wraz z nimi nowe single od Leony i Lil Nas X, a także specjalna edycja drugiego albumu Holly Humberstone, która zawierać będzie aż 5 nowych piosenek. Sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Z ponad 30 złotymi i platynowymi płytami oraz współpracami z takimi artystami jak choćby One Republic, Callum Scott, Alan Walker, Clean Bandit, G-Eazy, Armin Van Buuren czy też Steve Aoki, Leony, bo o niej tutaj mowa, ugruntowała swoją pozycję czołowej wokalistki popowej u naszych zachodnich sąsiadów. Przeszła do historii muzyki jako pierwsza niemiecka artystka, która wprowadziła 4 kolejne utwory na szczyt krajowego zestawienia Airplay. Niezależnie od tego, czy występuje na scenie, czy jako trenerka w programie The Voice Kids, Leony zachwyca jako wokalistka, songwriterka i charyzmatyczna artystka estradowa. Po serii udanych duetów Leony zaprezentowała fanom pierwszy w tym roku solowy singiel. Piosenka Way Too Late opowiada o ruszeniu naprzód po rozstaniu i o tym, by osoba, która pozwoliła nam odejść, musiała patrzeć, jak świetnie radzimy sobie bez niej. Kiedy w końcu wraca i nagle znajduje wszystkie właściwe słowa, by przeprosić, jedno od dawna jest jasne. Jest już na to zdecydowanie za późno. Emanujący pewnością siebie, chwytliwy i stworzony z myślą o parkietach singiel Way Too Late łączy nowoczesny pop z nutą nostalgii. To jedna z tych nowości, jakie już trafiły na playlistę Muzycznego Radia. Tymczasem Holly Humberstone ogłosiła premierę Cruel World Saw It Ends, specjalnej edycji swojego wysoko ocenianego drugiego albumu Cruel World. Wydawnictwo ukaże się 13 listopada i będzie zawierało aż 5 zupełnie nowych utworów. Jednym z nich jest euforyczny alt-popowy Too Cute To Be Lonely, który trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Inspirowany twórczością grupy ABBA, Madonny czy Robin, nowy numer przypomina o wyjątkowym talencie Holly do pisania piosenek. Towarzyszący utworowi teledysk wyreżyserował Silken Weinberg, który wraz z Holly i jej siostrą Ellery pracował nad stworzeniem zaczarowanego, mrocznego, baśniowego świata Cruel World. Klip przedstawia kolejny rozdział opowieści. Jak mówi sama Holly, dla mnie ta baśń się nie kończy. Po prostu przewraca się strona i zaczyna nowy rozdział. Cruel World było podróżą ku samozapoznaniu i odnalezieniu pewności siebie w moim głosie, a piosenki na Saw It Ends brzmią bardziej pewnie i bardziej zdecydowanie. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Dobrze znany wam z fal Muzycznego Radia Lil Nas X powraca po półtorarocznej przerwie z nowym singlem World's Greatest. To triumfalny, a jednocześnie niezwykle osobisty utwór otwierający nowy rozdział w karierze tego artysty. Montero zapowiedział premierę piosenki w wyjątkowy sposób, dzieląc się wiadomością głosową od swojej zmarłej matki, Tamiki Hill, której dedykuje zarówno utwór, jak i towarzyszący mu teledysk. W poruszającym nagraniu zachęca ona syna, by kierował się wiarą, a nie tym, co widzi. Nigdy się nie poddawał i pamiętał, że wszystko ostatecznie się ułoży. Udostępniając wiadomość, artysta napisał: "Walk by faith and not by sight było ulubionym powiedzeniem mojej mamy. Im dalej idę przez życie, tym bardziej rozumiem, jak wiele ono znaczy." Na koniec Music News łapcie kilka gorących premier. Purple, Disco Machine i nowy singiel Test My Luck, LFR Band z nową wersją Same Old Sky i wspomniana Leony z piosenką Way Too Late. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na przegląd informacji. W Kłodzku zbliża się wyczekiwany koniec remontu zniszczonego przez wielką wodę boiska.
3: Mamy tych decyzji na poziomie ponad 50 milionów złotych.
2: W Polkowicach emocje budzi nagranie z kontrowersyjnej interwencji służb.
4: Doszło do dynamicznej sytuacji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu.
2: A w Jeleniej Górze wokalny zespół Agat udowadnia, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i świętowanie jubileuszu.
5: Powstał w 1996 roku.
0: Muzyczne radio.
2: Zaczynamy od Kłodzka, gdzie 2 lata po wielkiej powodzi wciąż trwa intensywna odbudowa obiektów zniszczonych przez żywioł. Prace renowacyjne mocno się posunęły naprzód, m.in. na obiektach sportowych kłodzkiego SIR-u. Tamtejsze boisko jest już niemal gotowe do użytku. O szczegóły i bieżące postępy na miejscu pytał Jacek Zych.
6: Tak, Kłodzki Ośrodek Sportu i Rekreacji to miejsce w Kłodzku, które było zalewane niemal przy każdej wzbierającej w Nysie wodzie. W ciągu ostatniej dekady kilkukrotnie relacjonowałem Państwu walkę, jaką tam prowadzono, żeby uchronić obiekt przed zalaniem. Wrześniowa powódź z 2024 roku zniszczyła jednak niemal wszystko. Boiska, korty, basen i halę widowiskowo-sportową. Większość z tych obiektów jest obecnie odbudowywana.
3: Mamy tych decyzji na poziomie ponad 50 milionów złotych. Przed nami jeszcze informacja z Ministerstwa Sportu albo w tym roku, albo w przyszłym roku dotycząca promesy na odbudowę głównego boiska trawiastego, a tak naprawdę przebudowanie go na stadion lekkoatletyczny o wartości ponad 24 milionów złotych.
6: To Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. A w czwartek oddano oficjalnie do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią, jedno z dwóch wchodzących w skład ośrodka.
3: Jest to boisko ze sztuczną nawierzchnią, pełny wymiar z oświetleniem. Będzie można z niego korzystać również podczas zmroku, czy w ciemności, czy jak jest ciemno. No i zostały wybudowane trybuny na 500 osób.
6: Na terenie kłodzkiego OSIR-u wciąż trwa remont hali widowiskowo-sportowej, kortów i basenu. Remont samego tylko boiska ze sztuczną nawierzchnią kosztował 13 milionów złotych. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Podczas gdy w Kłodzku uwaga mieszkańców skupia się na infrastrukturze, w innej części Dolnego Śląska, w Polkowicach, tematem numer 1 stały się działania tamtejszych służb mundurowych. Kontrowersyjna interwencja policji wywołała burzliwą dyskusję w internecie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z zatrzymania 33-letniego mężczyzny. Na filmie widać moment obezwładniania zatrzymanego, w którym prócz funkcjonariuszy pomagają też ratownicy medyczni. Więcej o tej budzącej emocje sprawie w materiale Andrzeja Stefańczyka.
7: Do nagrania odniosło się legnickie pogotowie ratunkowe. Jego przedstawiciele podkreślają, że krótki film pokazuje jedynie fragment całego zdarzenia i nie przedstawia wszystkich okoliczności interwencji. Mówi Julia Wach, rzeczniczka pogotowia ratunkowego w Legnicy.
4: W trakcie interwencji doszło do dynamicznej sytuacji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu. W tej sytuacji członkowie zespołu ratownictwa medycznego podjęli działania mające na celu wsparcie funkcjonariuszy policji opanowaniu zagrożenia i zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że materiały pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej przedstawiają jedynie fragment całego zdarzenia i nie obrazują pełnego przebiegu sytuacji, z jaką na miejscu mierzyły się służby. Ocena działań podejmowanych przez poszczególne osoby wyłącznie na podstawie fragmentu nagrania może zatem nie uwzględniać wszystkich okoliczności zdarzenia. Rolą ratowników medycznych jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia. Jednocześnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia reagują oni w celu ochrony życia i zdrowia zarówno pacjentów, osób postronnych, jak i przedstawicieli innych służb.
7: Do zdarzenia doszło 2 października około godziny 16:30. Policjanci zostali wezwani do mieszkania po zgłoszeniu pobicia mężczyzny, który miał być kopany w klatkę piersiową i stracić przytomność. Według policji zatrzymany 33-latek był agresywny i nie wykonywał poleceń. Funkcjonariusze użyli gazu, a następnie siły fizycznej. Mężczyzna miał też uderzyć jednego z policjantów. 33-latek został ostatecznie zatrzymany i usłyszał zarzuty, między innymi naruszenia nietykalności funkcjonariuszy oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Policjanci prowadzą również czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy interwencja przebiegła zgodnie z prawem i procedurami. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Zostawiamy internetowe sensacje, by przenieść się w znacznie bardziej przyjazną atmosferę do Jeleniej Góry, gdzie seniorzy dają przykład, jak można połączyć aktywność z pasją. W trakcie przeglądu twórczości w Jeleniogórskim Centrum Kultury zespół wokalny Agat uroczyście rozpoczął obchody 30-lecia działalności. Na wielki koncert jubileuszowy zespół zaprasza 28 listopada, a teraz Przemek Kaczałko pytał o początki wspólnych działań.
5: Ela Markowska, kierownik zespołu wokalnego Agat. Zespół Agat powstał w 1996 roku, a ja przyszłam od 2006 roku. Śpiewamy, kochamy śpiew, kochają nas ludzie, a to najważniejsze, bo bez ludzi to po prostu nie jest życie, bez muzyki nie jest życie. Było cudownie i jest cudownie. Prestiżową naszą nagrodą jest nagroda w Warszawie, druga nagroda na ogólnopolskich juwenaliach trzeciego wieku i było to w 2015 roku. To tak jest, jak już ten czas tak ucieka, ale my go gonimy.
8: Bożena Hescesarz, zespół Agat. Mnóstwo wspomnień, bo było mnóstwo występów, mnóstwo pierwszych, drugich, trzecich miejsc, mnóstwo pucharów. Poznałyśmy mnóstwo pięknych ludzi w naszym wieku i także bardzo liczną grupę fanów. 30 lat, tak to zleciało.
9: Więc bawmy się, przywitajmy razem nowy dzień.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Panie i panowie, startujemy!
1: Oczywiście, że startujemy, bo już minęła godzina 20.30. To jest odpowiednia pora, żeby rozpocząć nasze poniedziałkowe wydanie festiwalu pełnego hitów. Jakie hity czekają na nas? Na pewno te niezapomniane. Marta Wojtunik, dobry wieczór, zapraszam.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Przy takim nagraniu to można normalnie odpłynąć. Wet Fingers i Samba. No, nasze poniedziałkowe spotkanie już na dobre się rozpoczęło w rytmie niezapomnianych muzycznych wspomnień, a więc teraz czas na nowość.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Festiwal Hitu.

0: Tego słucha się głośno.
1: Za 10 minut godzina 21, a przed wami Supersonic, nie od grupy Oasis, ten taneczny Supersonic.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www. Większych miast.
2: Nie tam miały dojść ostrzeżenia. Nie żyje Polak, który spadł w czasie wspinaczki w Alpach. Światłem aktywują odpowiednie neurony w mózgu. Za to przyznano dziś Nobla z medycyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie tylko Lubelszczyzna, ale też Lubuskie pomyłkowo otrzymało wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zagrożenia z powietrza. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu w przypadku Lubuskiego i pomylenia województwa. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana także do odbiorców w Lubuskiem. Przyznała instytucja w komunikacie w mediach społecznościowych i dodała, że błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić do podjęcia działań ochronnych. Tragedia 42-letniego Polaka w szwajcarskich Alpach tuż przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął wczoraj, gdy schodził ze szczytu Mont Blanc w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Mężczyzna był w górach razem z innym wspinaczem. Z jego relacji wynika, że Polak runął w przepaść. Towarzysz natychmiast wezwał służby ratunkowe, ale po przybyciu na miejsce na pokładzie śmigłowca ratownicy stwierdzili zgon alpinisty. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na jutro zapowiadają kulminację demonstracji. Najnowsze doniesienia z nad Sekwany zbiera Cezary Jaszczyk.
3: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo.
2: Od początku protestów we Francji zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnoletnie. 14 osób, w tym 4 nieletnie, zostało tymczasowo aresztowanych. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszenie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
2: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
5: Kontynuujemy poniedziałkowe spotkanie z tym jakże wyjątkowym programem i zapraszamy na najlepsze muzyczne wspomnienia. Lata 90. Klubowe oczywiście. CJ i I Feel Divine.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

Next to me i Ralph Maten, mocne bity, tak, których zdecydowanie potrzebujemy w poniedziałek. Przed nami utwór, który również doda nam mnóstwo energii. Starlight, The Superman Lovers i One Republic.

0: Bardzo charakterystyczny rytm to Boris Brejsza Up Down Jumper. Niedawno nasi słuchacze dawali nam znać, że wybrali się na koncert do Pragi, który był świetny. No, na pewno był świetny, bo Boris Brejsza po prostu taki jest.
1: Festiwal hitów.
0: A teraz jeszcze przyspieszamy tempo, posłuchajcie Get the Love.
2: Wanna say to we run on flow. Yo DJ pump the music, yo. Flip the style, yeah, we keeping it live. Tell your friends to put them hands up high. Wanna say to we run on flow. Yo DJ pump the music, yo. Flip the style, yeah, we keeping it live. Tell your friends to put them hands up high.

0: Matem i follow, a teraz czas na chwilę oddechu. Za nami naprawdę szybkie i bardzo wciągające nagrania, a teraz czas na hip-hop Big Bro Thang.
1: Festiwal hitów.

0: Never Take You For Granted do tego nagrania na pewno. Świetnie jedzie się autem właśnie wieczorową porą, bo ma w sobie coś mrocznego, ale oczywiście też coś dance'owego.
1: Festiwal hitów.
0: A teraz totalnie zmieniamy klimat. Czas na maksa słoneczne nagranie, które wykorzystuje sample z piosenki Funky Town. Agatino Romero, Ricochet.

0: Patrick Swayze w totalnie nowej wersji She's Like a Wind w Muzycznym Radiu. To jest festiwal hitów. Festiwal poniedziałkowych hitów, można powiedzieć, już powoli się kończy. Za 13 minut godzina 22. My już teraz zapraszamy Was serdecznie do totalnie innego muzycznego świata. Już za moment Strefa 79, a tam przywitają nas tylko najlepsze hity z lat 70., 80. i 90. One już są gotowe, Was tylko nie może zabraknąć. To po godzinie 22, a na zakończenie festiwalu na pewno pojawi się Richard Durant.
1: Festiwal hitów.

0: Promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
2: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udaremniony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach. Agnieszka Trojanowska-Bis, 64-letnia kobieta, zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa. Potrącona piesza zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wyjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Polscy rolnicy liczą więc na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskim.
3: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
2: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost cen odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii. Zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę do turnieju głównego. 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.
1: Muzyczne Radio.
0: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
0: 80.
1: i 90.
0: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.
2: Czas na strefę, czas na największe hity lat 70., 80. i 90. Poniedziałkowe spotkanie oficjalnie uznajemy za otwarte. No i zaczynamy w rytmie bardzo dobrego hitu Sweet Dreams. Koniecznie, dajcie głośniej.

0: Remember September, czy coś pamiętamy z tegorocznego września? Wrzesień to jest taki dziwny miesiąc, że on w sumie nie wiadomo kiedy umyka. Więcej pamiętało się zdecydowanie, kiedy chodziło się do szkoły, a teraz ten wrzesień to jakoś tak krótkie przejście między latem a jesienią. Ale my za to pamiętamy doskonale o waszych muzycznych propozycjach.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Sięgamy po pierwszą z nich tego wieczoru. Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This? Nagranie, które poleca Wiesław. Pozdrawiamy, gramy.

0: ten gość jest po prostu świetny. Robert Gawiński, Trzy noce z deszczem.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: A my nawet w strefie potrafimy Was zaskoczyć. Na pewno teraz zaskoczymy Was nagraniem, po które sięgamy. Przed nami ikoniczna grupa z Manchesteru, grupa Oasis i nagranie, które znalazło się na stronie B singla Wonderwall. Jak sam Noel Gallagher przyznał po latach, to był okropny błąd, bo obecnie jest to piosenka chyba najbardziej ceniona przez fanów. Może to przez ten bardzo motywujący tekst, przez melodię, która aż wywołuje ciarki na ciele. Może to o to chodzi. Dziś polecamy Wam The Masterplan, nagranie, które zostało właśnie wydane jako strona best singla Wonderwall, największego hitu grupy. No i Noel Gallagher ma problem z tą piosenką taki, że nie znalazł dla niej miejsca na albumie, który został wydany właśnie w tym roku wraz z piosenką Wonderwall, na albumie What's the Story Morning Glory. Czas tamten dla Noela Gallaghera był naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi o kreatywność, bo to on wtedy wydał właśnie Wonderwall, Don't Look Back in Anger, She's Electric, czy Champagne Supernova, Cast No Shadows. Nagrania, które po prostu są świetne i nie tylko jeżeli chodzi o melodię, ale też o tekst, który trafia do milionów fanów na całym świecie. The Masterplan, obecnie faworyt. Nagranie, w którym w zasadzie wziął udział tylko jeden członek zespołu Oasis, a właśnie Noel Gallagher, bo ani Liam nie bierze udziału w tym nagraniu, ani inni basiści, bo tutaj dużą rolę grają skrzypce, więc już za moment usłyszycie to arcydzieło, Masterplan. Nagranie, w którym pada zdanie Please brother take the chance. No i tak fani się zastanawiali, czy to jest zwrot do brata, do Liama Gallaghera, ale sam Noel Gallagher przyznał, że to jest nagranie dla wszystkich. Słowo brat tu jest bardzo uniwersalne i odnosi się po prostu do każdego. Posłuchajcie tego naprawdę świetnego nagrania z roku 95. Nagrania, które w końcu przez swoją wielką popularność w roku 97 znalazło swoje miejsce, jak zresztą reszta stron bez singlów zespołu Oasis.

0: totalny błąd, danie tego na B, stronę B singla. To powinien być singiel sam w sobie. Nagranie, które ma w sobie tak duży ładunek emocjonalny, tak dobry tekst, tekst, który na pewno w poniedziałek nikomu nie zaszkodzi, bardzo motywacyjny. Nawet Liam Gallagher, czyli główny wokalista zespołu, uznał, że w sumie to on mógł śpiewać to nagranie i nawet o to się z bratem pokłócił. Ale myślę, że przez to, że Noel Gallagher napisał ten tekst, to właśnie dlatego to nagranie tak dobrze wybrzmiewa, bo to są jego emocje. Utwór, który warto sobie sprawdzić, jak wybrzmiewał w ubiegłym roku podczas zakończonej już trasy koncertowej Oasis. To nagranie można też usłyszeć w filmie Don't Look Back in Anger, który już niedługo będzie dostępny w streamingu. Polecamy obejrzeć każdemu, bo to jest film nie tylko o koncertach, nie tylko o muzyce, ale głównie o wybaczeniu.
1: Muzyczne radio. Strefa 79.
0: Dość o Oasis, teraz czas na jeden z lepszych polskich coverów angielskich piosenek. Zespół Kult i Passenger, czyli w oryginale The Passenger od Iggy'ego Popa.

Kazik, jak słychać, w latach 90. w świetnej formie, w tym roku również w świetnej, nie średniej, bardzo dobrej formie, o czym mogliśmy się przekonać w Jeleniej Górze we wrześniu, bo to właśnie wtedy wraz z zespołem Kult występował i naprawdę zrobił wielkie show, mimo tego, że padało i nie było zbyt sprzyjających warunków pogodowych. Strefa 79. Totalnie zmieniamy nasz muzyczny kierunek. Czas na Michaela Jacksona, króla popu, i piosenkę Leave Me Alone, nagranie, które promowało jego ikoniczny album Bad. Nagranie jest jego reakcją na to, co działo się w prasie i na szerzące się plotki. Leave Me Alone z albumu Bad, Michael Jackson.

Just another day, tak? Człowiek sobie myśli zawsze, jak się kończy weekend, że coś powinno jeszcze być między niedzielą a sobotą. Ewidentnie tutaj jakiś dzień powinien być dodany. Strefa 79. A my dodajemy do naszej wieczornej playlisty kolejną z waszych wieczornych propozycji. Nagranie, które poleca dziś Artur Kołysanka.

taka senna, można powiedzieć, propozycja, ale wy nie idźcie spać, bo my jeszcze mamy dla was przygotowane naprawdę wiele znakomitych hitów. Tych z lat 70., 80. i 90., a nawet teraz znajdzie się nagranie z lat 60. Bardzo ważna data, 5 października dla fanów Beatlesów, bo to właśnie wtedy ukazał się ich debiutancki singiel. Piosenka Love Me Do obchodzi dziś, uwaga, uwaga, 64 lata. To właśnie 64 lata temu czwórka z Liverpoolu zadebiutowała, no i już następne lata muzycznie należały totalnie do nich. W nagraniu charakterystyczna jest harmonijka. I tak człowiek się zastanawia, to pewnie Ringo? Nie. Ani George, ani Paul. Na harmonijce możemy usłyszeć, uwaga, uwaga, Johna Lennona. To taka ciekawostka o tym nagraniu. Nagraniu, które obchodzi już 64 lata. No oczywiście obok takiej pięknej rocznicy nie możemy przejść obojętnie i polecamy. To są lata 60., więc nieco naciągane, ale oczywiście w strefie jak najbardziej, mamy nadzieję, Beatlesi są mile słyszani.

Beatlesi wbrew pozorom długo czekali na debiut, bo mieli problemy z perkusistą, tak naprawdę ich menadżer dał znać, że ich pierwszy perkusista niestety odbiega nieco talentem od Beatlesów i wtedy pojawił się on cały na biało, można powiedzieć, Ringo Starr, no i uratował grupę, która już przez następne lata pięknie razem koncertowała, choć koncertów Beatlesi dużo nie dali, bo na tych koncertach wcale miło nie było. Pod krew i łzy, tak mniej więcej ludzie opisywali koncerty Beatlesów, więc później oni już z koncertów zrezygnowali, ale z nagrywania jeszcze przez kilka lat nie.

tym nagraniu wszystko się absolutnie zgadza. Italo to jest naprawdę bardzo dobry muzyczny kierunek, jeżeli chodzi o lata 80., w których pozostaniemy, ale teraz skręcimy nieco w stronę rocka i to na dodatek niebieską autostradą. O co chodzi? Już wyjaśniamy. Przed nami Billy Idol i nagranie, które znalazło się na jego absolutnie najbardziej ikonicznym albumie Rebel Yell z roku 83. Tam właśnie znalazło się Blue Highway, ale o co chodzi z tą niebieską autostradą? Chodzi o nawiązanie do map drogowych, które kiedyś były używane, bo tam właśnie drogi były zaznaczone kolorem niebieskim.

London Beat i Bring on the Sun. Strefa 79. A teraz czas na nagranie, które przez wielu Brytyjczyków jest uznawane za utwór, który zdefiniował absolutnie dekadę, mimo że był wydany tuż pod koniec lat 90. Mowa o piosence Bitter Sweet Symphony od The Verve. Jest to też historia najsłynniejszego, można powiedzieć, plagiatu w historii, który tak naprawdę wcale nie był plagiatem, bo w oryginale jest to fragment The Last Time od zespołu The Rolling Stones, ale zespół The Verve bardzo uczciwy. Tuż przed wydaniem piosenki Bittersweet postanowił zapytać się, czy mogą skorzystać z tego sampla. Udzielono im takiego pozwolenia, no a później niestety przez wiele lat nie dostawali ani złotówki z tego nagrania, ponieważ menadżer The Rolling Stones uznał, że zbyt duży fragment został wykorzystany.

Ikoniczne nagranie Bittersweet Symphony. Całe szczęście, że historia z tym, można powiedzieć, niefortunnym plagiatem znalazła swoje szczęśliwe zakończenie, bo obecnie autorzy tekstu otrzymują, autorzy tekstu i autorzy muzyki otrzymują pieniądze właśnie z tego wielkiego hitu, chociaż wtedy, kiedy to nagranie zarabiało najwięcej, niestety nie dostawali nic. Strefa 79. Z ery Britpopu przenosimy się teraz na Manhattan i to wszystko z zespołem AHA.

0: 16 minut po godzinie 23. Czas na kolejną z Waszych muzycznych propozycji od Doroty, naszej stałej słuchaczki. Jesień idzie przez park. Jesień już powoli się zbliża. Ta tegoroczna rozpoczęła się dość łagodnie. Mamy październik, więc i jesień idzie.
1: Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień,

Nie wiem jak wam, ale mi to nagranie zawsze kojarzy się z wakacjami. What a Feeling to za nami w strefie, a przed nami utwór, który na pewno komuś z was z wakacjami również się kojarzy. Acapulco.

Czas ponownie spojrzeć na kartkę z kalendarza. Mamy dziś 5 dzień października. W programie wspominaliśmy, że właśnie 64 lata temu zespół The Beatles wydał ikoniczną piosenkę Love Me Do. Ale ta data ma jeszcze jedną naprawdę bardzo fajną rocznicę, rocznicę albumu. To właśnie 53 lata temu Elton John wydał Goodbye Yellow Brick Road. Album ceniony przez krytyków i nie tylko, głównie ceniony przez fanów właśnie tego artysty, bo to na tym albumie znajdują się takie hity jak Benny and the Jets, Candle in the Wind, no i oczywiście tytułowe Goodbye Yellow Brick Road, które dziś przypominamy z okazji rocznicy albumu.

89. I zbliżamy się do godziny 24. No i tak jak w bajkach, nasze spotkanie ze strefą 79 dobiegnie wtedy końca. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za poniedziałkowe spotkanie, które spędziliśmy w towarzystwie największych hitów lat 70., 80. i 90. Życzę Wam dobrej nocy, bardzo dobrego wtorku, a zostawiam Was z piosenką Czas ołowiu.